byś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Pomyśl o osobach, których bliska obecność jest dla ciebie pokrzepiająca, kojąca, przy których dobrze się czujesz i z którymi odpoczywasz.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Jezus wychwala Boga. Swoją mowę zaczyna od dziękczynienia i podkreślenia, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Jego serce jest przepełnione wdzięcznością. Spróbuj poszukać takich Bożych darów w sobie lub wokół siebie, które zapraszają Cię do wdzięczności.

Po oddaniu chwały Bogu, Jezus zaprasza do wspólnego przebywania z Nim, ze wszystkim, co w sobie nosimy. Jakby chciał nam przypomnieć, że przed Bogiem możemy być prawdziwi. Przez chwilę trwaj przed Jezusem prawdziwy. Taki, jaki jesteś. Z tym, co teraz jest Twoją radością, ale także z tym, co może być trudne.

Serce Jezusa, ciche i pokorne, przynosi ukojenie, pokrzepienie dla serca człowieka. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, pozwól, aby słowa Jezusa po prostu płynęły do Twojego serca.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Niech jeszcze chwilę trwa. Twoje patrzenie w otwarte, pełne miłości serce Jezusa.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: wszystko.
1: Autopromocja.
2: Napisz proszę.
3: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Reklama.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina.
1: Rodzina.
7: Parara, parara.
8: Audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
8: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. W tę pierwszą niedzielę miesiąca lipca spotykamy się na Najświętszej Eucharystii i trzeba, żebyśmy zrobili wszystko, aby słyszeć, co nam chce powiedzieć Bóg. Bo my przychodzimy ze swoimi intencjami i mamy do tego prawo. Modlimy się w tej mszy świętej za zmarłego Bronisława Bagińskiego w czwartą rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny. Ale też prośmy, by Słowo Boże, które zostaje nam dzisiaj ogłoszone, znalazło drogę do naszych serc. Nie jest to łatwe i wiele razy przyznajemy się, że bardziej słuchamy siebie, świata niż Boga. I dlatego powiedzmy na początku tej Eucharystii nasze serdeczne przepraszam. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: W dzisiejszych czasach są bardzo popularne seriale. Mają czasem więcej, czasem mniej odcinków. My tutaj w Katedrze Wrocławskiej mamy dzisiaj 6. odcinek naszego serialu o Eucharystii. W pierwsze niedzielę miesiąca zatrzymujemy się nad tą tajemnicą, świadomi, że w przyszłym roku czeka nas 30. rocznica Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. I w tych naszych refleksjach do tej pory doszliśmy, śledząc historię rozwoju tej doktryny Eucharystii, do XVI wieku, do Soboru Trydenckiego. I dzisiaj chcemy popatrzeć, co się działo w wieku XX, bo tak jak to już wspominaliśmy wcześniej, pojawiały się wykrzywione interpretacje, nieprawidłowe rozumienie tajemnicy Eucharystii i w XX wieku, w latach 50. i 60. po raz kolejny zaczęły powstawać wśród teologów pewne błędne koncepcje. Mianowicie dwa takie złe rozumienia istoty Eucharystii, które polegały na tym, że uważano, że chleb w czasie konsekracji jedynie zmienia swoje znaczenie. To się nazywało transsignifikacja, że to jest chleb przed konsekracją, po konsekracji. To jest dalej chleb, ale ma dodatkowe znaczenie, taki duchowy wymiar. I drugi taki błędny sposób rozumienia konsekracji mówił o transfinalizacji, czyli zmienia się cel. Chleb, który przynosimy na ołtarz, może posłużyć, żeby się nakarmić fizycznie, pszenica, woda, a po konsekracji otrzymuje nowy cel. To znaczy, to jest ciągle chleb, który ma takie duchowe działanie. I oba te znaczenia są błędne, bo my jako katolicy, i o tym już mówiliśmy, od świętego Tomasza poprzez potwierdzenie na Soborze Trydenckim wierzymy, że zachodzi całkowita przemiana, to co nazywamy transsubstancjacją. Chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa tak, że nie pozostaje już chleb, nie pozostaje już wino. Pozostają jedynie przypadłości, pozostaje jedynie wygląd, cechy zewnętrzne, ale substancja chleba i wina przestaje istnieć. I w związku z tymi błędami, też w kontekście Soboru Watykańskiego II, święty papież Paweł VI skierował do wiernych Kościoła list, encyklikę Mysterium Fidei. To był 3 września 1965 roku, w której przypomniał te różne sposoby obecności Jezusa w Kościele. I mówił papież święty Paweł VI, że Chrystus jest w swoim Kościele wtedy, kiedy Kościół się modli, bo gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię, tam On jest obecny, modli się za nas, zawsze u Ojca, modli się w nas i On jest tym, do kogo się modlimy. Dalej pisze papież w encyklice: Chrystus jest obecny, kiedy Kościół pełni dzieła miłosierdzia, kiedy jako ochrzczeni czynimy dzieła miłości, przedłużamy misję Chrystusa, dajemy Chrystusowi nasze ciało, nasze ręce, nasze nogi, żeby pójść do ubogich, potrzebujących, biednych, tych, o których jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, utrudzonych, obciążonych. Chrystus czasami będzie chciał przyjść do tych, czy przyjąć tych utrudzonych i obciążonych poprzez mnie, poprzez Ciebie, bracie, siostro. Mówi papież w Mysterium Fidei, że Chrystus jest obecny, kiedy Kościół przepowiada. Tak, że kaznodzieja nie jest tylko nauczycielem, który mówi o Bogu, ale na mocy święceń, na mocy sakramentu święceń w jakiś sposób jednoczy się tak z Chrystusem, że to przez Niego sam Chrystus przepowiada. Dalej mówi papież, że Chrystus jest obecny w swoim Kościele, kiedy Kościół sprawuje ofiarę mszy świętej i kiedy administruje sakramenty. To znaczy, kiedy biskup bierzmuje, to sam Chrystus udziela Ducha Świętego. Kiedy kapłan namaszcza chorego, to sam Chrystus przychodzi z uzdrowieniem. Ale oprócz tych obecności jest jedna obecność, która jest wyższa i bardziej wyjątkowo szczególna, mianowicie obecność Jezusa w Eucharystii właśnie. I to jest rzeczywista obecność nie dlatego, że tamte były nierzeczywiste, te wcześniej wymienione, ale dlatego, że tu Chrystus jest obecny w najpełniejszym znaczeniu. Jest obecny substancjalnie, On sam, On cały, Bóg człowiek, całościowo, całkowicie obecny. Można powiedzieć, że są takie poziomy intensywności obecności Jezusa. I w Eucharystii jest Jezus obecny w sposób już nieprzekraczalny, najpełniejszy, jaki jest dostępny nam tutaj na ziemi. Przeczytam taki fragment z tego listu, z tej encykliki Mysterium Fidei. Pod wspomnianymi postaciami chleba i wina nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś zupełnie innego. A to nie tylko ze względu na przeświadczenie wiary Kościoła, ale w rzeczy samej, ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem, chociaż nie w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni. Tak wielki cud, drodzy, dokonuje się za każdym razem w Eucharystii. Chleb staje się ciałem Chrystusa, wino Jego krwią. I to wszystko dzieje się mocą Bożego Słowa, bo Bóg mocą swojego Słowa stworzył świat i Jezus, wierzymy, jest Słowem wcielonym, Słowem, które stało się ciałem. I widzimy to w Ewangelii, Jezus swoim Słowem wskrzesza do życia. Talita kum, dziewczynko, mówię ci, wstań. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Jezus swoim Słowem uzdrawia. Paralityku, wstań, weź noszę i idź. On wstał i poszedł. Jezus nie jest jakimś nauczycielem, jednym z wielu, którego Słowo opisuje rzeczywistość, którego Słowo przekazuje fakty. Jego Słowo stwarza, Jego Słowo kreuje rzeczywistość. I kiedy Jezus w noc przed swoją męką wziął chleb i powiedział, to jest moje ciało, wziął kielich i powiedział, to jest kielich krwi mojej i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, to dzisiaj, kiedy za chwilę kapłan weźmie w ręce chleb i powie, to jest moje ciało, w osobie Chrystusa głowy wypowie te słowa. Sam Chrystus stanie się obecny. On wypowiada swoją obecność do istnienia. I Jezus staje się obecny prawdziwie pomiędzy nami. On zmartwychwstały po to, żebyśmy mogli do Niego przyjść, żebyśmy mogli przyjść utrudzeni i obciążeni, ale też po to, żebyśmy mogli Go przyjąć i żebyśmy się stali do Niego podobni. Pewien niezbyt wierzący filozof mówił, człowiek jest tym, co je. I odchodząc od takiej materialistycznej interpretacji, możemy to zinterpretować właśnie w kontekście Eucharystii. Mamy stawać się pokarmem, który przyjmujemy. Mamy stawać się Chrystusem. Chrystus przychodzi po to, żeby nas przemienić w siebie. Żebyśmy wyszli, poszli do tego świata, który jest utrudzony i obciążony, który często nie ma nadziei. Chrystus chce, żebyśmy zanieśli Go innym, żeby mógł naszymi rękami dotykać, uzdrawiać, naszym sercem kochać. Więc przyjmijmy dzisiaj Jego obecność i bądźmy tymi, przez których Chrystus przychodzi, dotyka i zbawia.
1: Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do miłosiernego Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił łagodność i pokorę serca, zanośmy nasze ufne prośby.
0: Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewnił godne życie ich rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za osoby przytłoczone codziennymi troskami i problemami, aby znalazły ukojenie w Chrystusie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za świętej pamięci Bronisławy oraz zmarłych z rodziny, aby dostąpili radości życia wiecznego w obecności Boga. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą i dzięki niej stawali się świadkami pokoju i miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Jutro w parafii Świętej Rodziny na Sempolnie odbędzie się pogrzeb księdza Piotra Frankowskiego. Przez kilkanaście lat służył nam tutaj jako spowiednik. Często w koncelebrze widzieliśmy go tu przy ołtarzu. Niech Pan okaże mu swoje miłosierdzie i przyjmie do niebieskiej chwały. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych i tych, którzy ufnie wzywają Twojej pomocy. Przyjmij nasze prośby i udziel nam łask potrzebnych na drodze do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

przesunąć się na rzeczy świata. Także aby zawsze zachować.

Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj w kolejnym

Wiecie, pod wezwaniem Świętego Krzyża rozpoczyna się festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia o godzinie 19. Koncerty te są biletowane. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w poniedziałek wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledówowskiej, w środę wspomnienie świętego Jana Zdukli, w sobotę święto świętego Benedykta Opata, patrona Europy. Jak już wspomniałem, pogrzeb świętej pamięci księdza Piotra Frankowskiego, który zmarł 30 czerwca, będzie miał miejsce jutro w parafii pod wezwaniem świętej rodziny we Wrocławiu o godzinie 11. Ksiądz Piotr przez 12 lat pomagał duszpasterską w katedrze. W sobotę, 11 lipca, zapraszamy na czwartą archidiecezjalną pielgrzymkę margaretek i dwunastek do świętej Anny w Miliczu. Początek pielgrzymki w sobotę o godzinie 10, zakończenie o godzinie 16. Zapraszamy także do udziału w 46. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia. Razem z grupą 21 katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy także do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży katedry wrocławskiej, do zwiedzania kaplic barokowej naszej katedry, kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. A z racji pierwszej niedzieli zapraszam teraz na kilka minut wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

spróbujmy przez chwilę pomyśleć, co mi mówisz dziś, Panie Jezu? Czego oczekujesz? Bo słuchaliśmy Słowa Bożego, bo słuchaliśmy rozważania na temat Najświętszej Eucharystii, tego daru, który staje się naszym udziałem. I oto chcesz, abyśmy z tych darów umieli korzystać, aby one przemieniały nasze życie. Z czym ja wyjdę z tej katedry? Panie, myślę o tych, których tu nie ma, którzy tu czasem, nawet w czasie tej mszy świętej, zaglądali i odeszli, jakby nic się tu nie działo. Zabytek, ciekawe miejsce, ciekawe, co tu robimy. Iluż takich znamy? Iluż z naszych najbliższych ani myśli świętować Dnia Pańskiego, jak na katolika przystało, modląc się litanią do krwi przy najdroższej, polecamy ich Twemu miłosierdziu. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływające na ziemię. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę. Krwi Chrystusa, ostoju zagrożonych. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących. Krwi Chrystusa, otucho umierających. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych. Krwi Chrystusa, zadatków życia wiecznego. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Błogosław nam Jezus.

Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wieczną.

0: minęła godzina 11. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy poranek przywitał nas najpierw taką delikatną mżawką, która potem przerodziła się w nieco mocniejszy, zacinający tak od boku deszcz. I ten deszcz dziś będzie nam towarzyszył. Będzie taka przyplatanka. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę nawet i bez słońca, chociaż raczej od rana to raczej słońca nie mieliśmy. Ono może przyjść szczególnie w drugiej połowie dnia.
1: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już dziś na naszej antenie rozstrzygniemy konkurs, w którym do zdobycia jest pobyt w willi Winterpol w Karpaczu, ale o tym jeszcze później będzie. Po godzinie 14 rozstrzygniemy ten konkurs, a po godzinie 12 ponownie przeniesiemy się na rowerowe szlaki Dolnego Śląska, ale o tym również później. To, co przed nami, to o 11.45 rozpoczniemy przyjmowanie intencji przed modlitwą południową. 71 322 20 22, to nasz numer telefonu. Powtórzę nieco wolniej: 71 322 20 22. A jeżeli chcecie wysłać intencję SMS-em, no to również możecie to zrobić. 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencję. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, a my tymczasem nieco muzyki sobie posłuchamy. Zespół YouTube na dobry początek.

5 lipca 2014 roku w wieku 95 lat zmarł Kazimierz Winkler. Literat, poeta i rysownik. Jego nazwisko nie jest aż tak znane jak jego piosenki. Był czas, że kilkanaście z nich śpiewała cała Polska przez wiele lat. Były i takie, które uznawano za największe przeboje powojennej Polski.

W 1950 roku na świat przychodzi Huey Lewis. Ten pochodzący z Nowego Jorku muzyk zasłynie jako lider zespołu Huey Lewis and the News, jednej z najbardziej popularnych pop-rockowych grup połowy lat 80. Kultowa kompozycja z filmu Powrót do przyszłości to jedna z najpopularniejszych kompozycji formacji.

5 lipca 1959 roku w Cleveland na świat przyszedł Mark Conn, amerykański wokalista i kompozytor. Zasłynął głównie dzięki piosence z 1992 roku,

W 2005 roku zespół U2 występuje na Stadionie Śląskim przed ponad 70 tysiącami miłośników swojej twórczości. W trakcie odgrywania utworu New Year's Day, poświęconego wybuchowi stanu wojennego w Polsce, fani stworzyli na trybunach gigantyczną polską flagę. Wokalista Bono o swoich wrażeniach napisał później w oficjalnej biografii zespołu, a o tym, że gest Polaków utkwił w jego pamięci, świadczy moment układania kolejnej trasy, gdy wokalista uparł się albo Chorzów, albo nie gramy w Polsce.

5 lipca 1986 roku Billy Ocean umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy balladę zatytułowaną There'll Be Sad Songs to Make You Cry, pochodzącą

0: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.
1: 11.30 już na zegarach, a więc niebawem, bo za 15 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22. Natomiast już teraz możecie wysyłać swoje intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy o godzinie 12, ale też i do wzięcia udziału, do włączenia się właśnie w intencje. My już tymczasem rozpoczynamy muzyczne przygotowanie.

11.45 już na zegarach, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie zadzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiedzieć swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie 71 322 20 22. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwszą radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Mogę mówić, tak?
0: Tak, jesteśmy już na antenie, słuchamy intencji.
1: Dobrze. Szczęść Boże. Dzisiaj ja, pierwsza rocznica śmierci mojej zmarłej kochanej siostry Marii. Bardzo proszę o wspólną modlitwę, prosząc Boga o szczęście wieczne dla niej, o spokój jej duszy. Prośmy również o to samo za zmarłych rodziców, Stanisławę Edmunda, brata Franciszka i wszystkich zmarłych naszych rodzin. Pomódlmy się za zmarłych, którzy nie mają nikąd pomocy, aby Pan Bóg o nich pamiętał. Proszę o modlitwę intencji Panu Bogu wiadomo. Pozdrawiam pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Życzę wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy je w naszej modlitwie. Wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże. Jesteśmy już na antenie?
1: Proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże, bardzo gorąco proszę o wspólną modlitwę za moje dzieci i wnuki, o nawrócenie. Prosi mama i babcia.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście modlimy się w tej intencji.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Za przyczyną Matki Najświętszej prośmy o łaskę nieba dla wszystkich naszych zmarłych, a dla tych, którzy konają o nawrócenie, spotkanie z Panem. Za wszystkie osoby polecające się naszym modlitwom, które spotykamy, z którymi przebywamy, z którymi pracujemy, aby Pan im dał łaskę wiary. Także w intencji siostry Lidii, Ewy i chorej mamy. I za te osoby, którym obiecaliśmy modlitwę o błogosławieństwo Boże, o siłę, nadzieję i moc. Wam wszystkim pracującym w Radiu Rodzina niech Pan błogosławi.
0: Bóg zapłać za telefon, za intencje i za miłe słowa. Oczywiście intencje polecamy w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Życzę telefoniczkę, żeby siebie Boga w reanimacji oraz szczęście Boże dla wszystkich znajomych, rodziny. Pełnica Miliana, też postępanta, którego traktuję jak ojca. Oraz wszystkiego dobrego dla wszystkich ludzi żyjących i umarłych, żeby w niebie było lepiej niż na ziemi. Dziękuję.
0: Dziękujemy za intencję. Pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza w te wakacje, żeby pomyślnie je przeżyli bez żadnych przygód oraz w intencji Panu Bogu wiadomej. Dziękuję pięknie, pozdrawiam całe radio. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefony i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. My również pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.

0: kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o szczęście wieczne dla dusz Chrystowych, dla zmarłych naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Prosić o nawrócenie Floriana, prosić o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, pokój na świecie. Przy tej okazji też serdecznie pozdrawiam Radio Rodzina.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. Pozdrawiamy również, a intencje oczywiście polecamy w modlitwie.

0: W tym momencie na linii jest kolejna nasza słuchaczka. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Panie Boże, proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za podróżujących, za Martynę, Halinę, Teresę, Jolantę, za Andrzeja, Bogusława, Małgorzata, potrzebne łaski dla nich i za wszystkie dzieci wypoczywające na wakacjach, o bezpieczeństwo dla nich i dobre przeżycie wakacji. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. My również pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.

0: I mamy kolejną słuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dzień dobry. Zakochanego od świętej pamięci taty Ryszarda Fleszmana o łaskę udziału w radości życia wiecznego. Amen. Prosi córka Dorota Fleszman. Intencja druga. Za wszystkich przywódców całej ludzkości, którzy wywoływali i toczą wojny, aby się nawrócili, doznali przemiany w myśleniu i zakończyli wojnę. Amen.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

Jeszcze przez 3 minuty trwają intencje, a więc polećmy naszą modlitwą wszystkie te, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęły życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie dla mnie i siłę dla mnie Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców. Proszę o nieustającą modlitwę w mojej intencji o ustąpienie problemów zdrowotnych. W tej intencji prosi Jadwiga. Proszę o zbawienie wieczne dla Adeli i Jana, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, a także o pokój na świecie. Bardzo proszę o modlitwę za zmarłych rodziców Janiny i Rudolfa Nicoś, o radość życia wiecznego dla nich. Bóg zapłać. Proszę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. W tej intencji modli się Agata. Proszę w intencji Anny, Krzysztofa, Marii i Łukasza o prowadzenie przez życie przez Matkę Chrystusową, a także o zbawienie dla zmarłych z rodziny.

Proszę o modlitwę za zmarłych dziadków Jana i Mariana, o radość życia wiecznego dla nich, a także dla wszystkich zmarłych z rodziny. Bóg zapłać. Proszę o łaskę zdrowia dla babci Heleny.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Minęła godzina 12. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Od rana prawie, że nieprzerwanie towarzyszy nam mrzawka. I tak jest właśnie w tym momencie we Wrocławiu, przynajmniej na Ostrowie Tumskim. Na termometrach mamy 20 stopni, w odczuciu 19. Mam wrażenie, że tak zimno wcale to nie jest. Wiatr również dość silny, porównywalny z tym, jaki był wczoraj, więc sprawia, że jest nieco chłodniej. Dziś do 24 stopni we Wrocławiu, no i na Dolnym Śląsku również.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę przenosimy się na szlaki rowerowe Dolnego Śląska. O godzinie 12.10 wsiadamy na rower i rozpoczynamy naszą wyprawę, a tymczasem Legionerka i kawałek Rower. Tak tematycznie.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego. Jeśli mielibyśmy mówić o tym, jaki potencjał jest Dolnego Śląska, jeśli chodzi o turystykę rowerową, to zawsze odsyłam wszystkich do aplikacji, którą przygotowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna. To jest www.dolnyśląskrowerem.pl, także dostępna na Androida i na iOS-a. I w tej aplikacji znajdziemy około 250 tras rowerowych, które czekają na odkrycie. To są trasy rozmaite, takie dla rodzin z dziećmi, takie dla osób szukających więcej adrenaliny, a także dla takich osób, które chcą zwiedzać, podróżować i odkrywać ciekawe tereny. Mamy duży potencjał turystyki rowerowej także dlatego, że mamy bardzo ciekawe tereny równinne, bardzo ciekawe i niewysokie góry oraz takie unikalne w skali Polski i Europy produkty turystyczne, jak nasze słynne single tracki, czyli takie trasy jednokierunkowe do jazdy rowerem po górach, które umożliwiają zwiedzanie kilku regionów Dolnego Śląska. Najbardziej słynna z single tracków jest oczywiście Ziemia Kłodzka, stąd system Bike Region Glacensis. To jest coś, co jest naprawdę produktem godnym polecenia. To nie tylko sieć ponad 250 km tras rowerowych, które przebiegają po terenach leśnych, nie spotkamy tam samochodów, ale także sieć obiektów certyfikowanych, nad którymi sprawia pieczę fundacja, która opiekuje się Bike Regionem Glacensis. I te obiekty certyfikowane to są zarówno punkty noclegowe, jak także restauracje. I myślę, że jeśli chodzi o wyjazdy w góry na rower, to możemy wszystkim osobom, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy polecić ten właśnie produkt, bo możemy to już nazywać produktem turystyki rowerowej. Jeśli osoby preferują tereny nizinne, to na pewno wszyscy już słyszeli, a jeśli nie słyszeli, to niechaj zajrzą do Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. To piękne okolice Doliny Baryczy, tam gdzie znajdują się Stawy Mielickie, gdzie również mamy bardzo dużo tras, którymi opiekuje się tamtejsza organizacja, chodzi o Dolnośląską Krainę Rowerową, czyli Stowarzyszenie Gmin, które to gminy wybudowały drogi dla rowerów, a Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa opiekuje się oznakowaniem, promuje to na własnej stronie, a także urządza różne ciekawe imprezy, jak na przykład rajdy rowerowe. To jest także taka nasza nowa tradycja, którą mamy na Dolnym Śląsku. Coraz więcej gmin stara się organizować coś dla rowerzystów. Nie są to tylko i wyłącznie zawody sportowe, ale właśnie rodzinne rajdy. Rajdy, które pozwalają zwiedzić okolice i właśnie w Dolinie Baryczy, jak ostatnio przeglądałem nasz kalendarz, takich imprez jest mnóstwo. Dolina Baryczy to oczywiście przede wszystkim obcowanie z przyrodą. Jedziemy tam przez tereny leśne, jeździmy po drogach o niskim natężeniu ruchu, możemy obserwować ptactwo, a jak ostatnio czytałem w jednej z gazet, birdwatching, czyli podglądanie ptaków, staje się u nas coraz bardziej popularne, więc ten przejazd po cichu rowerem razem z lornetką i jakimś sprzętem, bądź mocniejszym sprzętem do obserwowania, czy też aparatem fotograficznym z teleobiektywem, to jest bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. Ja uważam, że ten birdwatching na rowerze to troszkę takie wędkarstwo, tylko w trochę innej formie, bo kiedy dojedziemy już na miejsce rowerem, musimy zaszyć się w jakimś ustronnym miejscu i w berzuchu czekać, aż te ptaki, które chcemy sfotografować, wylecą, pojawią się. Te osoby, które chciałyby pojechać w inne regiony Dolnego Śląska i również nie za bardzo lubią jeździć po terenach górzystych, mogę zaprosić na północ od Legnicy. Tam powstaje coraz więcej tras, które wchodzą w skład Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli sieci głównych tras rowerowych. Na północ od Legnicy bardzo zaawansowana jest trasa miedziana, czyli możliwość wyjechania z Lubina drogą rowerową, malowniczą, po zlikwidowanej linii kolejowej do miejscowości Chocianów. Stamtąd można wrócić bądź ruszyć dalszą podróż pociągiem, ale na tym ta trasa się nie kończy, ponieważ gmina Chocianów już wybudowała taką bardzo fajną, naturalną drogę przez las wzdłuż drogi powiatowej w stronę gminy Gromadka. I teraz najbliższe miesiące to będą otwarcia kolejnych etapów tych tras rowerowych. W gminie Gromadka z miejscowości Modła jesienią ruszymy bardzo ładną drogą rowerową przez lasy do miejscowości Trzebień. To jest już gmina Bolesławiec. A w czerwcu, pod koniec czerwca właśnie z Bolesławca do miejscowości Trzebień będzie można już dojechać po tej samej zlikwidowanej linii kolejowej już nową drogą rowerowo. Zatem myślę, że turyści dolnośląscy i nie tylko będą mogli przejechać od miejscowości Lubin do Bolesławca najpóźniej wiosną przyszłego roku. Przy czym już w tej chwili części tych tras są przejezdne z tym, że wszystkie fragmenty stanowią jedną wielką całość. A gdy już jesteśmy w Bolesławcu, no to Bolesławiec jest też doskonałym punktem wypadowym dla tych wszystkich osób, które tam dojadą rowerami, bo albo możemy pojechać w stronę gminy Złotoryja, czyli koło zamku Grodziec. Mamy tam do Warty Bolesławieckiej wybudowaną drogę dla rowerów, a za zamkiem Grodziec już w gminie Pielgrzymka w stronę Złotoryi też nowo otwarte fragmenty trasy Via Regia Dolnośląskiej Cyklostrady. Ja jechałem tą trasą miesiąc temu i polecam szczególnie takie miejsce, w którym z jednej strony widać Śnieżkę, Ostrzycę Poroboszczowską, a z drugiej właśnie to wzgórze, na którym znajduje się zamek w Grodźcu. Jeśli jechalibyśmy w tereny górskie, to oczywiście Mekką jest Szklarska Poręba, Jakuszyce, czyli szeroko pojęte okolice Jeleniej Góry. Jeśli zajrzymy w Góry Izerskie, to możemy się trochę zdziwić, bo z jednej strony będziemy w górach, a z drugiej strony nie są to trasy wymagające technicznie ani fizycznie. Kiedy jesteśmy na imprezach rowerowych, takich jak Bike Expo w Warszawie i opowiadamy o trasach rowerowych Dolnego Śląska, to ta fama Jakuszyc Gór Izerskich już jest. Ludzie pytają o te miejsce i dziwią się bardzo, że właściwie wyjeżdżając z Polany Jakuszyckiej rowerem do schroniska Orle, mamy trasę, która nie za bardzo się wznosi, nie za bardzo opada. Wyzwaniem jest na pewno podjazd pod kopalnię Stanisław, skąd rozpościerają się piękne widoki na obie strony gór. Ale dalej, jeżeli zjedziemy i pojedziemy sobie dalej w stronę chatki górzystów, no to też nie są to straszne warunki, jeśli chodzi o przejazd. Nie są to warunki wymagające szczególnej kondycji, a naleśniki w chatce górzystów kuszą wszystkich i również ta fama roznosi się powoli po całym kraju. A jeśli osoby szukają trochę więcej adrenaliny, to oczywiście przecież mają w Świeradowie Zdroju single tracki, jedne z pierwszych wybudowanych w Polsce. A te osoby, które chcą pojeździć, dostarczyć sobie troszkę więcej adrenaliny, pasmo rowerowe Olbrzymy, które znajduje się między Jelenią Górą a Karpaczem. Tamtejsze gminy też ostatnio zainwestowały w odnowienie tych tras. Będą one regularnie utrzymywane, więc te osoby, które chcą pojeździć w warunkach takich bardziej terenowych i zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, powinny wybrać pasmo rowerowe Olbrzymy. Okolice Jeleniej Góry to także wyzwania dla kolarzy szosowych. Przyjeżdżający w tamte tereny przez ostatnie lata wyścig Tour de Pologne pokazał, że mamy piękny teren dla kolarzy szosowych. Te osoby, które tam przyjeżdżają, mogą się zmierzyć zarówno z podjazdem na Przełęcz Okraj, słynnym podjazdem pod skocznią w Orlinku, a ptaszki ćwierkają także, że będzie wyremontowana słynna droga, czyli najtrudniejszy podjazd szosowy w Polsce na Przełęcz Karkonoską. Jeśli ten przejazd zostanie wyremontowany, to myślę, że setki rowerzystów postanowią się z nim zmierzyć, a jest to jedna z najtrudniejszych tras, jakie znam. Kilkunastoprocentowe przewyższenia powodują, że jeżeli osoba jadąca na rowerze szosowym zatrzyma się na moment, żeby złapać oddech, to być może nie będzie już w stanie z tej trasy wystartować.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Marek Janikowski, prezes Fundacji Single Track Glacensis. Jesteśmy na terenie Ziemi Kłodzkiej w tak zwanym Bike Regionie Glacensis. W skład Bike Regionu wschodzi cała masa różnego typu ścieżek rowerowych, po których ludzie jeżdżą w górach. Natomiast trzeba pamiętać, że są to górskie ścieżki rowerowe. Czyli są to single tracki, gdzie mamy wspaniałą sieć, jedną z największych w Europie, ponad 240 km. Mamy wspaniałe drogi shooterowe, gdzie można przemierzać gravelem i rowerem MTB, elektrycznym. Mamy świetne drogi asfaltowe, mało uczęszczane, gdzie szosą, jak ktoś lubi jeździć szosą też po górach, to wtedy tutaj może się naprawdę najeździć. A do tego małe miasteczka, uzdrowiska, klimaciki, no, widoki piękne, także wszystko co trzeba. Jestem akurat autorem i zainicjowałem ten projekt, przygotowałem dokumentację, namówiłem gminę, żeby w taki projekt wejść. Obiecaliśmy im trochę Złote Góry, że będzie fajnie, że będzie się to rozwijało. To co obiecywaliśmy gminą, to przerosło dalece nasze oczekiwania. To dzisiaj single tracki odwiedza ponad 200 tysięcy rowerzystów rocznie i to daje duży zastrzyk finansowy dla wielu podmiotów turystycznych w regionie.
2: W uzdrowisku właśnie się znajdujemy, bo jesteśmy w Lądku Zdroju. Pogoda dzisiaj nie dopisuje, mimo tego rowerzyści jeżdżą.
1: Tak, no pogoda dla przeciętnego człowieka nie dopisuje, ale my na rowerze mówimy, że jak pada, to się nie kurzy. Więc paradoksalnie przyczepność jest lepsza, jeździ się fajniej, no trochę jest mokro, trochę chlapie, mam brudne spodnie, właśnie tego nie widać, ale troszkę mam błota na sobie, ale to do jazdy nie przeszkadza. No rower ma tą właśnie zaletę, że ten region żyje rowerowo od kwietnia do listopada, bo pogoda nie jest takim dużym przeszkodą.
2: Czy to oznacza, że Kotlinę Kłodzką, Ziemię Kłodzką najlepiej zwiedzać rowerem?
1: Kurczę, w sumie tak, zwłaszcza teraz jak są rowery elektryczne, gdzie swobodnie można przejechać dziennie 60-80 km, nie umierając przy tym na zawał serca, to jest naprawdę fajny sposób po to, żeby poznać też takie miejsca nieoczywiste. Każdy słyszał o wodospadzie Szklarka, czy o wodospadzie w Międzygórzu, ale mało kto słyszał o wodospadzie Nowinki, który jest prześliczny i można do niego dojechać single trackiem.
2: A którą trasą?
1: Trasą Ostoja. Trasa Ostoja łączy się troszeczkę z pętlą pod Śnieżnikiem i można z Międzygórza przejechać do miejscowości Jodłów, a dalej jakby ktoś chciał jeszcze zjechać do Międzylesia. No i po drodze jesteśmy do dość dużej wysokości, około 800-850 metrów. Jedziemy, można powiedzieć, u stóp Śnieżnika i Małego Śnieżnika, Trójmorskiego Wierchu. To są takie bardzo wododajne góry i tam jest bardzo dużo strumieni właśnie, które malowniczo przecinają, tworzą dolinki. Tam się naprawdę urokliwie jeździ.
2: No. To jeszcze inne polecane trasy na terenie Kotliny Kłodzkiej.
1: Na terenie Kotliny, czy nawet szerzej Ziemi Kłodzkiej, bo to właśnie Kotlina jest bardzo małym wycinkiem Kotliny Kłodzkiej, a te całe góry są w Ziemi Kłodzkiej. Tak naprawdę jeździmy po górach. Naprawdę wszędzie jest ślicznie, chociaż gro tej infrastruktury turystycznej i gro tras jest między Złotym Stokiem a Międzylesiem. Natomiast warto zjechać na Jagodną, gdzie jest troszeczkę bardziej oddalona pętla, niewielka, 14-kilometrowa, ale na szczycie mamy wspaniałą wieżę widokową, skąd możemy zobaczyć niesamowite widoki i tam też warto się wybrać, czy chociażby do Kudowy, gdzie można pojeździć na samej granicy polsko-czeskiej. W Bardzie oczywiście, można powiedzieć, że single tracki się zaczynają w Bardzie i kończą w Kudowie. Natomiast poza single trackami i trasami rowerowymi jeszcze na Ziemi Kłodzkiej istnieją bike parki. To jest bike park w Srebrnej Górze, bike park w Czarnej Górze i bike park w Zieleńcu. I oczywiście w tych bike parkach też każdy znajdzie coś dla siebie. Tam to jest oferta taka skierowana bardziej dla tych, co lubią grawitację, adrenalinę, ale akurat w Zieleńcu jest Family Bike Park, gdzie naprawdę warto zacząć przygodę z grawitacją. Zabrać żonę, dziewczynę, dzieci i tam można zacząć.
2: No to jeszcze może coś o Pana ulubionych trasach na Ziemi Kłodzkiej.
1: Znaczy ja naprawdę uwielbiam jeździć po single trackach. Wczoraj jeździłem akurat cały dzień. Dzisiaj też pół dnia spędziłem na single trackach. Ciężko mi powiedzieć. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że moja najfajniejsza trasa to jest pętla Rutka. Natomiast piękno sieci Single Track Glacensis to nie jest konkretna pętla, tylko to jest możliwość tego, że wyruszam sobie z Barda i jadę przez Złoty Stok, przez Lądek, przez Stronie, przez Międzygórze i jadąc po lesie co chwilę jestem w innym miasteczku, widzę inne klimaty, fajne kafejki, mogę się zatrzymać i to jest piękno tego single tracka. To to coś, co jest jeszcze przy ścieżce.
2: Jeszcze rozszyfrujmy, co znaczy single track?
1: Single track, prosto z angielskiego tłumacząc, pojedyncza, jednokierunkowa ścieżka. Jest to wąska ścieżka w lesie, poprowadzona tak, ażeby nie była zbyt ciężka pod górę, ani zbyt szybka w dół, a to sprawia, że mimo, że są to ścieżki w górach i ścieżki MTB, są to ścieżki bardzo bezpieczne. Naprawdę od 10 lat, kiedy single tracki funkcjonują, odnotowujemy bardzo niewiele zdarzeń i wypadków na tych ścieżkach. Przy tej masie turystów, które je odwiedzają, to naprawdę można śmiało stwierdzić, że to jest bardzo bezpieczne rodzaj turystyki MTB.
2: Dlaczego warto zwiedzać Ziemię Kłodzką właśnie z perspektywy rowerowej?
1: Dlaczego warto? Bo warto dbać o swoje zdrowie, bo warto być bliżej natury, bo można pod Jodłowem spotkać stado jeleni, gdzie jest jeleń albinos w stadzie i zobaczyć rzeczy, których, no, które możemy być może w telewizji oglądać, ale możemy je przeżyć naprawdę na żywo, dotknąć, poczuć, usłyszeć ptaki, poczuć zapach jagód w lesie. I dlatego warto zwiedzać tą ziemię na rowerze właśnie, a nie samochodem.
2: A czy w regionie odbywają się jakieś rowerowe imprezy?
1: Rowerowe imprezy oczywiście się odbywają, różne. W tym roku taką najbardziej znaczącą imprezę, którą przygotowujemy, to będzie Bike Festival Glacensis. Odbędzie on się tutaj w Lądku razem z Festiwalem Górskim 3 do 6 września. I mamy zamiar w sposób cykliczny robić raz w roku takie święto rowerowe, 3-dniowe lub nawet 4-dniowe, gdzie będzie się bardzo dużo działo.
2: Może jakieś propozycje takich widokowych tras?
1: Trasy widokowe. Na pewno jedną z bardziej widokowych tras będzie pętla Jagodnej, bo większość tych tras mimo wszystko wiedzie przez las. Piękne widoki są na pętli Orłowiec i piękne widoki są właśnie tu w Lądku na pętli Trojak, bo pętla Trojak wchodzi na sam szczyt, na szczyt Trojaka. Tam jest platforma widokowa i tak, tam zapiera dech w piersiach. Szczególnie, że tam mamy wystawę południowo-zachodnią, więc warto być tam wieczorem, wziąć lampkę, jakby było zbyt ciemno na powrót, ale zobaczyć zachód słońca na platformie na Trojaku to jest coś pięknego.
2: A trasy takie przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi na przykład?
1: I to jest ciekawostka. Właśnie single tracki są to trasy totalnie łatwe. Tutaj poradzi sobie 7-latek i 70-latek bez problemu. Natomiast oczywiście trzeba dobrać długość trasy do swoich możliwości. A jeżeli single tracki okazałyby się zbyt wąskie, zbyt technicznie trudne dla kogoś początkującego, no to przecież dowolna droga leśna jest dobra dla maluchów. Nie? Także tam należy się wybrać wtedy.
2: Jeśli chcemy przyjechać właśnie na taki rowerowy weekend na Ziemię Kłodzką, to czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy znaleźć informacje o szlakach, o trasach?
1: Nasza fundacja ma oczywiście stronę singletracklacensis.com. Na tej stronie znajdziemy sobie nie tylko miejsca ciekawe, które możemy zobaczyć, nie tylko GPX-y i mapki tras, po których możemy się przemieszczać, ale co najważniejsze, mamy listę obiektów certyfikowanych. To są takie miejsca noclegowe, w których rowerzysta czuje się dobrze, dobrze zaopiekowany, czuje się dobrze przyjęty, bo często właściciele też jeżdżą na rowerach, więc jeżeli jest się rowerzystą, warto skorzystać z punktów certyfikowanych fundacji, odwiedzać je. Jest tych punktów prawie 100, także jest w czym wybierać i to jest chyba najfajniejszy sposób, żeby spędzać czas na Ziemi Kłodzkiej. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Bike Regionu Glacensis. Mamy tu 200 km single tracków, 3 bike parki, mnóstwo wspaniałych dróg leśnych i mnóstwo atrakcji turystycznych, które można zwiedzać przy okazji jeżdżąc na rowerze.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego. Jeśli chodzi o to, o jakie kategorie tych tras moglibyśmy wyróżnić na Dolnym Śląsku, to my przyjęliśmy kategoryzowanie, które odnosi się do typów użytkowników rowerów. Taka szeroka kategoria rodzinne MTB. To jest właśnie takie rodzinne MTB, że te osoby, które kupiły sobie rower górski, a w ostatnich czasach najczęściej jest to rower elektryczny ze wspomaganiem, który jakby umożliwia podjechanie praktycznie każdej góry i pokonywanie także dłuższych dystansów na rowerze, to ta kategoria rodzinne MTB, my zaliczamy w to całą tą sieć single tracków, może nie do końca z olbrzymami koło Jeleniej Góry, które w pewnych miejscach są trudniejsze, ale do tej kategorii rodzinne MTB także zaliczamy całą sieć rowerowej krainy, która znajduje się w Szklarskiej Porębie i okolicach, czyli wszystko, co jeździmy po Izerach, to jest właśnie rodzinne MTB, a z drugiej strony najbliższa Wrocławiowi strefa MTB Sudety, czyli Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, Góry Suche. Bardzo ładne fragmenty trasy, które są dosyć szerokie. Jedne z nich są bardziej wymagające, ale gdy wybralibyśmy się na taki szlak wokół Rymarza, wokół Kalenicy, który wiedzie z Przełęczy Jugowskiej, to też jest to szlak, którym będziemy długo jechać, nie będziemy pokonywać wielkich podjazdów i zjazdów, a odpowiednio tym szlakiem jadąc dalej możemy dojechać do Srebrnej Góry. Nie tarci się tak dużo wysokości, więc też możemy to ująć, że to jest rodzinne MTB. Drugą z takich kategorii byłyby single tracki. Single tracki po trosze należą do rodzinnego MTB, ale uznajemy, że osoby, które chcą jeździć po single trackach, jednak troszkę bardziej chcą się bawić, bo na single trackach można się bawić. Można sobie czasami zjeżdżając pojeździć ładnie po bandach, jak to mówią niektórzy, popompować, czyli wykorzystując ukształtowanie terenu, napędzać ten rower odpowiednimi gestami, odpowiednimi ruchami. I te single tracki także to są trasy niewspółdzielone z ruchem pieszych. Gdy jeździmy w Jakoszycach, często mijamy idących turystów i też musimy tutaj zadbać o to, żeby tym turystom na szlakach pieszych nie przeszkadzać. Natomiast single tracki są kompletnie odmienne, one są oddzielone od ruchu, poświęcone tylko i wyłącznie rowerzystom. Oczywiście zdarzają się czasami grzybiarze, którzy się na tych trasach znajdują, ale zdarza się tak zawsze, że nie każdy pojawia się na tej drodze, na której powinien. Kolejna kategoria to rodzinnie rowerem. Tutaj zaliczyłbym te wszystkie osoby, które właśnie chcą z małymi dzieciakami pojeździć sobie po terenie najlepiej płaskim, najlepiej po drogach odseparowanych od ruchu, bądź jeśli już jadą przez jakąś miejscowość, to ten ruch musi być tam minimalny. Muszą być odpowiednie urządzenia spowalniające ruch, żeby można było bezpiecznie przejechać. I tutaj przede wszystkim Dolina Baryczy i te pierwsze fragmenty Dolnośląskiej Cyklostrady, które powstają w okolicach Lubina, w okolicach Złotoryi i w okolicach Bolesławca. To są te fragmenty, które na pewno można zarekomendować do tej kategorii rodzinnie rowerem. Czasami podczas weekendowych wypraw, gdy jeździmy rowerami razem z kolegami w różne zakątki Dolnego Śląska, odkrywamy takie miejsca, że te drogi powiatowe bądź gminne, które są w ciągu tygodnia zajęte, bo dojeżdża się do pracy, bo dojeżdża się na zakupy, w niedzielę zamieniają się w takie bardzo fajne dojazdy rowerem, wolne od ruchu ścieżki, trasy właściwie. Natomiast też nie zawsze możemy z czystym sercem to rekomendować całym rodzinom, bo jeżeli wybierzemy się na przykład tam w środę, to wiadomo, że ruch będzie dużo większy. Adrenalina MTB to jest kolejna kategoria, no to tak jak wspomniałem, wszystkie te osoby, które chcą się na rowerze wyszaleć, przede wszystkim nasze bike parki, czyli tak jak wspomniałem, Srebrna Góra, Czarna Góra i Zieleniec. Istnieją także inne trasy, które, jak my to mówimy, legalizowane, czyli opiekują się nimi stowarzyszenia, które podpisują odpowiednie umowy z nadleśnictwami, bo to najczęściej trasy, które budowane są w górach i w lasach. I obok Świeradowa Zdroju, na Sępiej Górze istnieje taki nowy zespół tras, które nazywają się Naturalsy. To są trasy enduro, zajmują się nimi stowarzyszenie z tamtego regionu i bardzo nas cieszą takie działania, ponieważ ta kategoria adrenalina MTB wymaga tras dobrze utrzymywanych, tras, które wymagają czasami ingerencji człowieka w przyrodę. Dobrze, żeby robiły to grupy zorganizowane. Nie za bardzo, myślę, wszyscy są zadowoleni, gdy grupy zapaleńców kopią na dziko takie trasy. One później nie zawsze mogą być zalegalizowane i z tego powodu rodzą się lokalne konflikty i napięcia, które rowerzystom oczywiście nie są potrzebne.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podczas podróży szlakami rowerowymi po Dolnym Śląsku Radio Rodzina dotarło do rowerowej stolicy Dolnego Śląska, czyli do Milicza. Jesteśmy akurat przy punkcie informacji turystycznej, a z nami jest...
2: Beata Stękiewicz, witam serdecznie w sercu Doliny Baryczy, czyli w Miliczu.
1: No i my dzisiaj troszeczkę o rowerach, ale i nie tylko. Porozmawiamy na początku, przenieśmy się właśnie do środka informacji turystycznej.
2: Zapraszam serdecznie. Jesteśmy właśnie w centrum, że tak powiem, logistycznym, turystycznym w Miliczu, informacji turystycznej.
1: Czego możemy się tutaj dowiedzieć? Zacznijmy od tego.
2: Tak naprawdę turysta tutaj uzyska wszelkie informacje, jakich potrzebuje. Od szlaków rowerowych, od materiałów, aż po takie informacje jak gdzie zjeść na przykład dobrego karpia lub gdzie można przenocować.
1: Jaki jest profil turysty, który przybywa do Doliny Baryczy?
2: Głównym turystą jest jednak u nas turysta rowerowy i tych turystów jest zdecydowanie najwięcej. Trafiają do nas rodziny, trafiają do nas przedsiębiorcy, ale głównie są to pasjonaci rowerowi.
1: No to przejdźmy do tych rowerów. Trasy rowerowe, ile ich tutaj znajdziemy?
2: Całą masę. Tak naprawdę Dolina Baryczy poprzecinana jest szlakami i trasami rowerowymi. Jest ich naprawdę dużo. Mamy przygotowane specjalne materiały, gdzie turysta może zapoznać się z poszczególnymi trasami. Są one opisane z kilometrami, miejscowościami. Dodatkowo posiłkujemy się aplikacjami, które są bardzo przydatne dla wszelkiego rodzaju turystów, nie tylko rowerowych. Jedną z takich aplikacji jest aplikacja Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, a druga aplikacja to aplikacja Dolina Baryczy Travel.
1: Trasy rowerowe, czy one mają różne poziomy trudności? Czy trzeba być wybitnym rowerzystą, że tak powiem, z dobrą kondycją, żeby przejechać Dolinę Baryczy na rowerze?
2: Ogólnie trasy rowerowe w Dolinie Baryczy należą do tras łatwych, głównie ze względu na to, że biegną po terenie małogórzystym. Praktycznie są to płaskie tereny, bardzo fajnie przystosowane do wycieczek rodzinnych.
1: Powiedziała pani, że trasy przebiegają po płaskim terenie, ale są również bogate w widoki.
2: Oj tak, widoki to jest to, co przede wszystkim wychodzi na miejsce pierwsze, poruszając się rowerami po naszej dolinie. Głównie szlaki przebiegają pomiędzy polami, lasami, między stawami. No oczywiście część tras musi przebiegać

0: lokalnymi drogami, jednakże jest na tyle bezpiecznie, że spokojnie można się nimi przemieszczać.
1: No to powiedzmy o kilku trasach, być może pani ulubionych, być może po prostu popularnych wśród turystów.
0: Najbardziej ulubioną przeze mnie trasą, ale również przez turystów i to trasą, która jest najbardziej rozpoznawalna w Dolinie Baryczy, jest to trasa tak zwanym szlakiem kolei wąskotorowej. Czyli trasa powstała na bazie trasy, gdzie kiedyś jeździła kolej wąskotorowa. Trasa idealna dla rodzin z dziećmi. Bardzo łatwa, pięknie położona, prowadzi przez właśnie pola, lasy, otoczone stawami, z dala od dróg lokalnych. Naprawdę wyjątkowa trasa, czysta, czysta przyjemność z jazdy tą trasą. Cała trasa szlakiem kolei wąskotorowej wynosi 40 km i biegnie od Żmigrodu do Grabownicy w gminie Milicz lub od Grabownicy do Żmigrodu, jeżeli ktoś stąd zaczyna właśnie swoją podróż. Sugeruję turystom trafiającym do mnie podzielić tą trasę na dwa etapy, czyli na dwa dni, chociażby dlatego, żeby właśnie w pełni nacieszyć się widokami, które stwarza nam tutaj przyroda.
1: Jeśli podzielimy taką trasę na dwa dni, to czy gdzieś na trasie możemy po prostu z niej zejść, przenocować, zjeść karpia?
0: Jak najbardziej możemy znaleźć odpowiednie miejsce potrzebne dla turysty. Są miejsca, gdzie można się zatrzymać, odpocząć. Do tego są też przystosowane takie przystanki utworzone wzdłuż trasy, które nawiązują właśnie do tej trasy dawnej kolejki. Są to przystanki typowe, jak to kiedyś było na kolejce wąskotorowej. Do jednej z takich trudniejszych tras należy trasa wokół Krośnic, która wiedzie głównie drogami polnymi właśnie wśród pól, lasów i to nie są trasy utwardzone, dlatego też należą do kategorii tych tras trudniejszych, ale tak jak już mówiłam poprzednio, są to trasy, które naprawdę pokona każdy turysta.
1: A inne trasy?
0: Jedną z tras, też bardzo chętnie wybieraną przez naszych turystów, jest trasa szlakiem pomarańczowym, która wiedzie bardzo blisko, wręcz przy samych stawach milickich, która idzie przy Rudzie Milickiej, przy Grabownicy, przy Joachimówce, ale także z drugiej strony Milicza, przy Rudzie Sułowskiej, Grabówce, aż do samej Niezgody i Żmigrodu dalej.
1: Jakie krajobrazy tutaj widzimy?
0: Dolina Baryczy to po prostu magia. To jest miejsce, naprawdę cudowne miejsce na mapie Polski, o której, jak już zdążyłam się zorientować, bardzo dużo mieszkańców Polski wie i nie tylko, ale jednakże jeszcze wielu turystów rowerowych nie ma pojęcia, że istnieją w Polsce takie miejsca jak rezerwat stawów milickich, na przykład w Dolinie Baryczy. Przepiękne stawy, które często przez turystów nazywane są jeziorami, właśnie zwłaszcza ze względu na swoją objętość. Cudowne lasy, w której znajdziemy ukojenie, chłód, piękną przyrodę i jak to się turyści śmieją, niezależnie jaka pora roku, wszyscy szukamy grzybów. Są piękne polskie pola, łany zbóż. To jest idealne miejsce dla ludzi, którzy cenią ciszę, którzy chcą uciec od zgiełku miasta, od tempa życia, w jakim każdy z nas żyje. Miejsce, do którego po prostu trzeba przyjechać.
1: Co prawda, główny sposób zwiedzania Doliny Baryczy to rower, ale możemy to też robić na inne sposoby. Na jakie?
0: Zapraszamy serdecznie na wszelkiego rodzaju spacery po Dolinie Baryczy, spacery z ornitologami, wyjątkowe wydarzenia na naszej mapie wydarzeń cyklicznych, na spływy kajakowe, najbardziej leniwą rzeką w Polsce, potwierdzić to mogą wszyscy, którzy już tą rzeką spłynęli. Zapraszamy na przejażdżki na przykład w bryczkach konnych z przewodnikami. Wtedy dojedziecie Państwo w miejsca, gdzie na co dzień turysta nie dojedzie ze względu na wszelkiego rodzaju obostrzenia, bo tak naprawdę musimy pamiętać, że przyroda to jest priorytet i pierwszeństwo w Dolinie Baryczy. Nie ma nic ważniejszego i nikogo ważniejszego niż ptaki, zwierzęta i ogólnie zwana przyroda w Dolinie Baryczy. Jeżeli czujecie Państwo się zmęczeni, jeżeli gdzieś pogubiliście się, jeżeli szukacie siebie na nowo, Dolina Baryczy to idealne miejsce do tego, żeby tutaj przyjechać, pobyć samym ze sobą, odnaleźć się na nowo, uspokoić swoje wnętrze, przeanalizować życie i zastanowić się, co tak naprawdę w tym życiu jest ważne, co jest naszym priorytetem i co daje nam szczęście. Zapraszamy do Doliny Baryczy, gminy Milicz i do spędzenia cudownego czasu wśród przyrody, zwierząt, ptaków i niezapomnianych wrażeń.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

0: 6 minut pozostało nam do godziny 13. Po godzinie 13 sprawdzimy, jak się jeździ rowerzystom po Dolinie Baryczy, a także przeniesiemy się w inne zakątki Dolnego Śląska. Oczywiście te rowerowe zakątki, także bądźcie z nami. Tymczasem na antenie Radia Rodzina Patrycja Markowska.
1: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Minęła godzina 13. Troszkę cieplej nam się robi, 21 stopni mamy już na termometrach we Wrocławiu. W tej godzinie też troszkę mniej opadów powinno być, ale o spokojnie, one nam jeszcze po godzinie 14 powinny powrócić, a przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Natomiast po godzinie 16 troszkę słońca. Być może ujrzymy, takie również są prognozy, ale czy tak będzie, no to myślę, że po prostu zobaczymy po godzinie 16.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 13.10 powrócimy do Doliny Baryczy. No i sprawdzimy, jak jeździ się tam rowerzystom, którzy akurat właśnie tam przebywają. A potem przejedziemy się również w inne rowerowe regiony Dolnego Śląska. To o godzinie 13.10, a tymczasem na naszej antenie Wiktor Dyduła i kawałek Tam Słońce, gdzie my.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy w Sułowie, Dolina Baryczy, która słynie z rowerowych szlaków i są z nami turyści, którzy przyjechali
2: ze Śląska Górnego.
3: W Witold przyjechałem ze swoją rodziną. To jest bodajże czwarty raz. Przyjeżdżamy tutaj od 8-10 lat. No, bo tutaj jest bardzo dużo tras. Są urokliwe, no i nie są tak oblegane jak u nas na Górnym Śląsku.
1: To są rowery specjalne do takich tras?
3: Nie, to są zwykłe trekkingowe rowery. Nic nadzwyczajnego, najprostsze modele. Tutaj nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego sprzętu mieć, gdyż trasy są w miarę płaskie, więc to jest bardzo przyjazne dla takich początkujących rowerzystów. Dzisiaj jedziemy trasą obiadową, że się tak wyrażę, do Rudy Sułowskiej na obiad i z powrotem. Krótszą trasę wczoraj zrobiliśmy, dłuższą, 50-kilometrową, więc dla każdego można tutaj znaleźć trasy i dłuższe, i krótsze.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku?
3: Początek wakacji.
4: Jak najbardziej.
1: Magda? Mama na rowerze.
5: Tak, oczywiście. Wolimy tak, niż leżenie nam nie służy.
1: Co się tutaj podoba, szczególnie w okolicy Milicza, Sułowa?
5: No przede wszystkim przyroda, czystość powietrza, to, że jest wszędzie zielono, spokój życia, nikt się nigdzie nie śpieszy. Bardzo tutaj odpoczywamy od normalnego, codziennego życia.
1: A baza noclegowa?
5: Zawsze jak szukamy, staramy się znaleźć coś wcześniej. Baza noclegowa no, nie jest może taka bogata jak gdzie indziej, ale to też nie ma tutaj aż tylu turystów właśnie i to jest ten plus.
3: Są na każdą kieszeń trasy, tak. Można znaleźć miejsca takie jak apartamenty, takie już bardzo przyzwoite, i jakieś pokoje, takie agroturystyka. Tak.
1: Wspomniał pan, że dzisiaj trasa obiadowa. Co będzie na ten obiad?
3: Rybka, no. Co można tutaj jeść? Karp przede wszystkim.
5: Jedziemy do gospody Ośmiu Ryb, to się nazywa, gospoda Ośmiu Ryb, tak, i to super miejsce, polecamy wszystkim, szczególnie smakoszom ryb, ale super miejsce, bardzo dobre jedzenie. Jak ktoś jest w okolicy, to na pewno nie pożałuje.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ksiądz Łukasz Romańczuk, miliczanin, który bardzo dobrze zna trasy rowerowe po Dolinie Baryczy. Czas wakacyjny zaprasza nas do tego, abyśmy poznawali okolice, które są wokół nas. Jako miliczanin od urodzenia zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia ziemi milickiej. Jeżeli na przykład nie jesteśmy mobilni, możemy wybrać pociąg. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ do pociągu, który dojeżdża na stację kolejową w Miliczu, możemy zabrać nasz rower, czy hulajnogę, czy inny sprzęt, który pozwoli nam się poruszać po przepięknych ścieżkach rowerowych Doliny Baryczy, znajdujących się w ziemi milickiej. Jeżeli już dojedziemy pociągiem do stacji kolejowej, to na samym początku będziemy mieli bardzo piękny widok, bo jeżeli wyjdziemy w linii prostej około 200 metrów od dworca, to pierwszym punktem, który odwiedzimy, będzie to zalew rekreacyjny. Jest to, tak patrząc z perspektywy czasu, pewnego rodzaju nowość w Miliczu, bo ten zalew chyba nie ma nawet kilkunastu lat, ale jest tam punkt gastronomiczny, czyli możemy już na przykład na starcie napić się kawy, czy zaopatrzyć się w wodę, ale też na przykład jeżeli chcemy po podróży odpocząć, jest tam plaża, są pomosty, jest park, możemy pochodzić i możemy następnie ruszyć w trasę. Jak okazuje się, że akurat ten punkt jest na takiej długiej, zmodernizowanej trasie, która prowadzi na przykład od Żmigrodu do Grabownicy. I teraz jeżeli udamy się na przykład w kierunku Grabownicy, to mamy taką piękną ścieżkę rowerową, trochę asfaltu, trochę drogi szutrowej, ale jedziemy wyznaczonym konkretnym szlakiem. Dlaczego Grabownica? Ponieważ w Grabownicy znajduje się chyba drugi w Europie staw hodowlany o nazwie Grabownica. I w Grabownicy też jest, czyli na końcu tej trasy, wieża widokowa. Jeżeli zaopatrzeni jesteśmy w lornetkę, możemy na przykład oglądać piękne ptaki, które właśnie nad stawami milickimi się znajdują. Ale nawet i sam fakt tego, że właśnie jesteśmy wysoko, możemy patrzeć na czy szuwary, czy lasy, czy na samą wodę, gdzie te ptaki się znajdują, naprawdę można wyjątkowo też odpocząć. Zanim jednak dojedziemy do Grabownicy, miniemy jeszcze Rudę Milicką. I tam jest fenomen, myślę, że na skalę nawet i światową, ponieważ w środku parku znajduje się tramwaj. Tramwaj MPK Wrocław, który kilkanaście lat temu właśnie trafił do Rudy Milickiej dzięki ówczesnej pani sołtys, która postanowiła już taki właśnie stary wagon tramwajowy przerobić na taką wiejską bibliotekę. I można tam przyjść, zatrzymać się, usiąść przy stoliku, który jest w środku, czy poczytać książkę, wypożyczyć, czy na przykład pójść kawałek dalej na ławeczkę w parku sobie usiąść. Także jest to też taka dobra okazja na odpoczynek. I jeżeli jesteśmy już w samej Grabownicy, a na przykład jesteśmy fanami ryb, to właśnie przy tym największym stawie Grabownica znajduje się też i miejsce, w którym możemy rybę z ziemi milickiej zjeść. I kiedy ruszymy dalej w drogę, to proponuję, jak dojedziemy już z powrotem do Rudy Milickiej, to znów mamy wariant. Możemy właśnie pojechać tę samą drogę i na przykład obrać kierunek na Słów, a możemy skręcić w prawo ze skrzyżowania i pojechać na Nowy Zamek. I dzięki temu, jadąc na Nowy Zamek, miniemy Stawno, a za Stawnem będzie piękna grobla, wyłożona kostka brukowa, i możemy pomiędzy jednym a drugim stawem, przy śpiewie ptaków, przy pięknych widokach, przy takim konkretnym, byśmy widzieli, bo ziemia milicka ma też taki swój specyficzny zapach. I właśnie można kontemplować też i ten zapach tych stawów, właśnie jadąc do Nowego Zamku. A jeżeli na przykład mamy kanapki ze sobą, to na końcu tej grobli znajduje się taka wiata, w której możemy sobie usiąść, odpocząć, zregenerować siły i pojechać dalej. No i kiedy będziemy jechali przez na przykład, nie wiem, Nowe Grodzisko, Nowy Zamek, to na wysokości szkoły proponuję tak skręcić taką drogę polną, ponieważ tam możemy przejechać między tak zwane stawy gadzinowe i jeszcze dodatkowe atrakcje takie właśnie przebywania z naturą możemy doświadczyć. I wyjeżdżając właśnie z tej drogi znajdziemy się przy kaplicy świętego Józefa w Godnowej, piękna odnowiona kaplica filialna kościoła świętego Michała Archanioła. Gdybyśmy jednak obrali inny kierunek i na przykład z Nowego Zamku pojechali na Średzinę w kierunku Trzebicka, tam znajduje się piękny kościółek świętego Macieja, drewniany kościół z przełomu XVII i XVIII wieku. Gdybyśmy chcieli jeszcze tam dalej pojechać do Gądkowic, tam dalej są i piękne stawy, piękne drogi. Ale teraz obierzmy kierunek, gdybyśmy byli już w tej Grabownicy, czyli wracamy jeszcze do tego największego stawu i chcieli pojechać w kierunku Słowa, czyli wracamy do samego Milicza. I kiedy będziemy już w Miliczu, ja proponuję, żeby tak szybko tego miasta nie omijać, ponieważ znajduje się tam też i wiele pięknych rzeczy. I sam Milicz też jest ładnie skomunikowany, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, ponieważ tych dróg rowerowych jest w Miliczu sporo. I możemy nawet drogą rowerową dojechać do centrum, zobaczyć też i piękniejący rynek w Miliczu, czy też na przykład pójść do tak zwanego parku, w którym znajdują się ruiny zamku i piękny też i pałac Malcanów, w których obecnie znajduje się technikum leśne, ale jest tam też i park w stylu angielskim. Możemy tam pochodzić, płynie tam też młynówka i młynówkę rozdzielają też takie mostki drewniane, które są też i dodatkową atrakcją. I samego właśnie tego parku możemy później wjechać z powrotem na tę trasę rowerową do Słowa. Słów ma to do siebie, że w XIII wieku był miastem, później te prawa miejskie utracił, ale ma też i ładny ryneczek, a za Słowem znajduje się Ruda Słowska, w którym znajduje się też i takie centrum edukacyjne Naturum, czyli ten odcinek Słów Ruda Słowska, to możemy nazwać, że to jest takie prawdziwe serce stawów milickich. Zresztą tam znajduje się takie miejsce w Rudzie Słowskiej, której możemy zakupić specjalnie też i taką upatrzoną rybę ze stawów milickich, czyli każda ryba, która znajduje się w stawach milickich, jest do nabycia właśnie tam w Rudzie Słowskiej. A wracając do Centrum Edukacyjnego Naturum, no to tam między innymi możemy też i znaleźć restauracje z lokalnymi rybami, na przykład nie wiem, możemy zjeść karpia, pstrąga, sandacza, znajduje się Muzeum Rybactwa, są ścieżki edukacyjne, są piękne pomosty nad stawami, najmłodsi też znajdą plac zabaw, no i też i są takie altany do odpoczynku. Jeżeli udamy się kawałek dalej, jeszcze do Żmigrodu, to tam też jest piękny park i tam też jest pałac, który warto też i zobaczyć. W zasadzie to jest taka, ta zawierzchnia część jest tak wyremontowana, reszta to są ruiny, ale też i piękne takie miejsce do zobaczenia. Kiedy mówimy o stawach milickich, to pamiętajmy o tym, że jest to rezerwat przyrody. Stąd też i znajdziemy tam piękne i gatunki ptaków. Są i żurawie, czaple, kormorany. Może i nawet jak tam się uda, to zobaczymy też i bielika. I też jeżeli już jesteśmy w Miliczu i planujemy na przykład, nie wiem, kilka dni spędzić, jeżeli będziemy mieli takie szczęście, że będzie piękna pogoda, to warto wcześnie rano udać się na trasę. Ponieważ ten klimat tych mgieł o świcie i tego poranka i wschodu słońca naprawdę jest obraz, który pozostaje w pamięci. A jeżeli będziemy jeszcze nad stawami milickimi, to ja proponuję tutaj na przykład udać się właśnie tę trasę groblą, co opowiadałem, między stawami. Tam po środku jest taki pomost, ławeczka. Jeżeli jest zachód słońca, człowiek usiądzie, może zachwycać się tym złotym światłem o zachodzie słońca. Jeżeli udajemy się do ziemi milickiej na rowery, warto przede wszystkim się nie spieszyć. Ponieważ czasami tak jest, że te nawet takie proste rzeczy, proste przebywanie z naturą, proste nawet i oglądanie ptaków, wody, pozwala nam się odpowiednio zrekreować. I tych tras odcinków po stawach milickich jest bardzo dużo. Myślę, że 100 km to jest minimum, które można tam spokojnie objechać, ale jeżeli zrobimy to w takim bardzo powolnym czasie, właśnie kontemplując tę przyrodę, kontemplując to piękno, które tam jest, naprawdę spędzimy bardzo dobrze urlop. To jest taka jedna z główniejszych tras. Ale też warto na przykład, kiedy jedziemy, wysiąść na przykład wcześniej troszkę na stacji Wierzchowice. I z Wierzchowic możemy na przykład udać się do Krośnic. Tu warto zaznaczyć, że te trasy bliżej gminy Krośnice, one są asfaltowe, czyli tutaj poruszamy się głównie po tych drogach takiego ruchu, ale na przykład w samych Krośnicach możemy właśnie odbyć podróż trasą kolejki wąskotorowej i tam możemy właśnie rower zamienić na kolejkę wąskotorową. I same Krośnice, no taka też i miejscowość, którą myślę, że ominiemy bardzo szybko, ale też jadąc właśnie po lasach, po drogach, myślę, że możemy się pięknem Doliny Baryczy zachwycić.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: mnie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Dzisiaj przenosimy się do Zieleńca i jest ze mną wyjątkowy gość.
3: Grzegorz Głód z Zieleniec Sport Arena. Zajmuję się marketingiem, jestem dyrektorem marketingu w Zieleniec Sport Arena. Z miejscem tym jestem związany już od ponad 18 lat, dość sporo czasu.
2: Przede wszystkim kojarzymy to miejsce jako taką mekkę sportów zimowych na Dolnym Śląsku. Dzisiaj Was przekonamy, że miejsce warto odwiedzić właściwie przez cały rok. Skąd taka decyzja, skąd taka pasja?
3: Lubię tą naturę, lubię sporty. Udało mi się znaleźć chyba takie miejsce, gdzie można połączyć przyjemne z pożytecznym. Realizuje się w tym, co lubię, czyli te sporty i natura, a jednocześnie mogę tam pracować. Zieleniec przede wszystkim warto podkreślić, że jest to jedna z takich chyba najstarszych stacji narciarskich w Polsce, ponieważ jej tradycje sięgają jeszcze czasów, jak te ziemie nie były polskie. W tamtym czasie nawet w Zieleńcu była skocznia narciarska. Natomiast w rozwój narciarstwa w Zieleńcu można powiedzieć, że trwa od lat 50. Dużym zaszczykiem był rozwój infrastruktury AWF-u wrocławskiego w Zieleńcu, a takim chyba najbardziej przełomowym momentem w rozwoju Zieleńca była budowa pierwszej kolei linowej, którą jest czteroosobowa kolej W5. I miało to miejsce w 2005 roku. Od tamtego roku sukcesywnie powstawały nowe wyciągi, nowe koleje. Na chwilę obecną w Zieleńcu mamy 31 wyciągów i około 23 tras narciarskich. Dużo osób utożsamia Zieleńca właśnie z tą częścią zimową. Natomiast warto podkreślić, że Zieleniec to nie tylko zima, ale to też lato i z roku na rok staramy się oferować coraz więcej w tym zakresie. Przede wszystkim Zieleniec już jest znany od wielu lat jako miejsce, gdzie idealnie się nadaje na rowery. Powiem też, że Maja Włoszczowska przed zdobyciem medalu trenowała właśnie w Zieleńcu. Co istotne, jeszcze w kontekście treningu w Zieleńcu, były prowadzone badania naukowe, gdzie udowodniono, że w Zieleńcu następuje zwiększona ilość krwinek czerwonych, przez co organizm jest lepiej dotleniony, jest bardziej wydajny, przede wszystkim właśnie przy tych aktywnościach sportowych. I faktycznie można powiedzieć, że w Zieleńcu mamy też dużo grup sportowych, klubów sportowych, które trenują właśnie w tym okresie wiosenno-jesiennym. Jeżeli chodzi o rowery, no to tutaj przede wszystkim jest bardzo szeroki wachlarz, bo mamy do wyboru zarówno bike park, mamy do wyboru trasy single track, Glacensis, jak i mamy też przepiękne trasy szosowe, które naprawdę są doceniane przez wielu miłośników tego typu kolarstwa.
2: Czym one się różnią?
3: Przede wszystkim bike park jest zlokalizowany na stokach narciarskich. Są to takie wąskie trasy o szerokości około 1 metra, szutrowe, wyprofilowane. Co ważne, bike park jest obsługiwany przez dwie koleje linowe w Zieleńcu, kolej Gryglówka i kolej Nartorama, które działają codziennie w okresie letnim od 10 do 17, więc można przyjechać, zapakować rower na kolej, wyjechać na sam szczyt i delektować się zjazdami po trasach.
2: Takie specjalne uchwyty.
3: Krzesełka w kolei są wyposażone w specjalne uchwyty, które umożliwiają bezpieczny przewóz rowerów do góry. Co ważne, tras w bike parku jest przeszło 11 km, jest to około 6 tras. Zróżnicowany poziom trudności i też chciałbym uspokoić. Jest to park zbudowany tak, żeby każdy tam odnalazł się, zarówno bardziej wymagający użytkownik, jak i nawet rodziny z bardzo małymi dziećmi. W Zieleńcu mamy również dostępne trasy single track Glacensis. Są to trasy, które wchodzą w skład kompleksu tras obejmującego całą ziemię kłodzką. Cały kompleks to prawie 230 km tras rowerowych, poprowadzonych lasami, zboczami, polami, również drogami szutrowymi, dojazdowymi. Trasy są malownicze, położone w większości w lasach, szerokości 1 metra. Umożliwiają one tak naprawdę zwiedzanie całej ziemi kłodzkiej z siodełka roweru, począwszy od Barda, przeszło przez Lądek, Stronie, aż do Zieleńca czy Kudowe Zdrój. Więc zachęcam wszystkich do takiego aktywnego zwiedzania ziemi kłodzkiej, gdzie codziennie możemy być w innym miejscu. Czym się charakteryzują jeszcze te trasy? Single tracki są skonstruowane tak, że są to jednokierunkowe trasy. Tworzą one takie pętle, gdzie mamy pętle pętlę dojazdową do danego punktu i później pętlę powrotną. Natomiast jeżeli byśmy chcieli kontynuować drogę tymi trasami, to nie musimy wracać, a możemy wjechać na kolejną trasę. Więc te trasy są w większości ze sobą połączone, co daje naprawdę ogromne możliwości wykorzystania potencjału terenu Ziemi Kłodzkiej.
2: Chciałabym trochę, żeby nam pan o sobie opowiedział, bo działa pan też w Stowarzyszeniu Zieleniec.
3: Tak, Stowarzyszenie Zieleniec jest to stowarzyszenie, które zrzesza wszystkich gestorów w Zieleńcu. Wspólnie podejmujemy jakieś działania dotyczące kierunków rozwoju, kierunków promocji. No i staramy się organizować to nasze życie społeczne na tej dzielnicy Dusznik Zdroju, którą jest Zieleniec. Co też ciekawe, bo Zieleniec to nie jest osobna miejscowość, jesteśmy ulicą Dusznik Zdroju, pomimo, że jesteśmy oddaleni od miasta około 9 kilometrów. Natomiast faktycznie Stowarzyszenie Zieleniec aktywnie wspiera różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z takich najbliższych wydarzeń będzie piknik zieleniecki oraz odpust Świętej Anny, który odbędzie się 25 i 6 lipca. Jest to niezwykle ciekawe wydarzenie, do którego zachęcam udziału, ponieważ w sobotę od godziny 18 odbywa się wymarsz z Kościoła Świętej Anny, następnie wjazd wyciągiem Gryglówka na prawie szczyt Serlicha, po prawie 1000 metrów nad poziomem morza, gdzie na peronie jednej z kolei linowych odbywa się msza święta. Następnie po mszy jest wspólne zejście wśród drogi płonących watr. Udajemy się z powrotem pod kościół Świętej Anny w Zieleńcu, gdzie już odbywa się taka pierwsza część piknikowa. Pierwszego dnia będzie koncert plus część gastronomiczna, natomiast w niedzielę 26 lipca po sumie odpustowej, która odbędzie się godzinie 12, zacznie się ta taka główna część pikniku zieleńskiego, gdzie również będą koncerty artystów, będą animacje dla dzieci, będą stoiska z różnymi wyrobami lokalnymi i zakończenie tego pikniku nastąpi o godzinie 18. Zachęcam gorąco do udziału, ponieważ naprawdę msza na wysokości 1000 metrów na zewnątrz, druga sprawa, piknik na polanie przy kościele z widokiem na góry Bystrzyckie i Orlickie robi ogromne wrażenie.
2: Jak opisalibyśmy profil gości, którzy odwiedzają Zieleniec? Czy on się zmienił na przestrzeni ostatnich lat?
3: Myślę, że przede wszystkim są to rodziny z dziećmi w różnym wieku. Oczywiście, no wiadomo, zdarzają się też wyjazdy indywidualne tylko osób dorosłych, czy różnego rodzaju szkolenia, konferencje, ale powiedziałbym, że ten głównym klientem Zieleńca są rodziny z dziećmi. Zresztą wiąże się to też już z tą częścią zimową, bo Zieleniec nadaje się idealnie właśnie do nauki jazdy na nartach poprzez to, że ma zróżnicowane trasy, zróżnicowane wyciągi i tak naprawdę wraz z wzrostem umiejętności możemy zmieniać poziom trudności tras. Działa u nas też kilkanaście szkółek narciarskich, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co warto podkreślić, jak już jesteśmy przy dydaktyce, przy naszym Family Bike Parku w Zieleńcu działa również szkoła jazdy na rowerze, więc jeżeli ktoś przyjeżdża z nizin, że tak powiem, to może też skorzystać z cennych porad takiego instruktora. Wiem, że to się może wydawać trywialne, nauka jazdy na rowerze. No tak, tylko że jazda rowerem po terenie płaskim zupełnie różni się od jazdy w terenie górskim, w szczególności jeszcze na takich ścieżkach, jak są w Family Bike Parku czy na single trackach. Trasy te są często z jakimiś podjazdami, zakrętami, więc tutaj warto zasięgnąć takich porad praktycznych, jak się ustawiać, jak przekładać ciężar ciała, tak żeby po prostu ta aktywność była dla nas bezpieczna i przyjemna.
2: Wy o bezpieczeństwie mówicie bardzo często, komunikujecie o tym również w mediach społecznościowych, macie swój kanał na YouTubie, to był pana pomysł?
3: Mamy zarówno kanał na YouTubie, mamy kanały na Instagramie, na Facebooku, mamy TikToka, staramy się dotrzeć do każdej grupy. Przede wszystkim na tych kanałach staramy się na bieżąco informować, co się dzieje u nas, jakie mamy możliwości w Zieleńcu spędzenia czasu, a w okresie zimowym stanowi to też swoistego rodzaju kanał informacyjny odnośnie aktualnych warunków pogodowych.
2: Przypomnę, jesteśmy dzisiaj w Zieleńcu. Chcemy Was zaprosić do m.in. Family Bike Parku, gdzie możecie skorzystać z bogatej oferty chociażby wypożyczenia rowerów, a ta flota prezentuje się całkiem imponująco. Proszę nam powiedzieć, na jakich rowerach można jeździć po górach? Czym one się od siebie różnią? Dlaczego tak ważna jest amortyzacja?
3: W Zieleńcu mamy przy Family Bike Parku dwa punkty z wypożyczalnią rowerów. Rowery są nowe, świeże, na bieżąco serwisowane. Oferta rowerów zawiera różne rozmiary, posiadamy kaski, posiadamy ochraniacze, posiadamy rowery z amortyzacją, bez amortyzacji, jak i również rowery elektryczne, które z roku na rok zyskują popularność. Powiem tak, sam do pewnego czasu byłem bardzo wielkim przeciwnikiem rowerów elektrycznych, ponieważ uważałem, że można jeździć na rowerze bez wspomagania. Z biegiem czasu dostrzegam atuty. Przede wszystkim rower elektryczny pozwala wykorzystać potencjał gór bardziej efektywnie w krótszym czasie. Całkiem niedawno jechałem z osobą, która pierwszy raz skorzystała z roweru elektrycznego, po czym na jakiejś tam przerwie pojawiła się rozmowa i w trakcie tej rozmowy, ojejku, ja myślałam, że ja nie będę zmęczona. No właśnie nie, to tak nie działa. To nas wspomaga i my ustalamy sobie, jak bardzo chcemy się zmęczyć, a jak nie. Istotą rowerów elektrycznych jest chyba osadzenie ich w takim środowisku górskich, no bo zgodzę się, że w terenach nizinnych, płaskich, no nie znajduje to chyba aż tak dużego zastosowania. Natomiast bardzo dużo ludzi też widzę w naszym terenie górskim, ludzi starszych zaczęło korzystać z rowerów i naprawdę bardzo dużo widać tej aktywności w tej grupie społecznej, co jest według mnie bardzo pozytywne, ponieważ te osoby mają jakąś aktywność, zajęcia. Lekarze w naszych rejonach powinni zalecać osobom starszym korzystanie z rowerów elektrycznych, tak żeby zachować ten ruch, ale żeby też nie przesilić tego organizmu. Jak już wspomniałem, mamy rowery z pełną amortyzacją, jak i częściową, jak i rowery takie typowo trialowe, więc myślę, że tutaj każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie.
2: Może też liczyć na pomoc ekspertów, którzy pomogą dobrać sprzęt do naszych możliwości.
3: Oczywiście, dlatego w naszej wypożyczalni w naszych wypożyczalniach pracują specjaliści, którzy na pewno dobiorą sprzęt odpowiedni do wagi, wzrostu, no i przede wszystkim indywidualnych umiejętności danego użytkownika.
2: Panie Grzegorzu, co zabieramy ze sobą na rower?
3: Ja zachęcam właśnie wszystkich, żeby korzystali z zabezpieczeń, jak kask, bo w terenie górskim jest to bardzo ważne. Natomiast warto ze sobą zabrać wodę. No pytanie, jak poważnie podchodzimy do tematu, ile kilometrów chcemy zrobić, na jakie trasy się nastawiamy. No jeżeli jest to jakaś dłuższa trasa, warto pomyśleć o jakimś batoniku energetycznym. Można się też zabezpieczyć, jeżeli ktoś się czuje na siłach, w dętkę, no bo czasami się zdarza, że faktycznie można złapać też kapcia, więc taka dętka, pompka na trasie czy łatki pomagają zmienić. Przy takiej dłuższej trasie też warto mieć taki uniwersalny zestaw kluczyków.
2: Jesteście czynni codziennie?
3: Tak, w okresie wakacyjnym bike park działa codziennie od godziny do 17. Zieleń jest to nie tylko te rowery, bo to przede wszystkim też piękne trasy piesze. Są to trasy, które nie są jeszcze tak skomercjalizowane.

0: dwie gondolki, które też umożliwiają przewóz osób z ograniczeniami ruchowymi.
1: Pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do Zieleńca. Odwiedzajcie to miejsce, a naszemu gościowi dziękujemy za spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w Zieleńcu.
2: Na dolnośląskie trasy rowerowe zaprasza Zieleniec Sport Arena oraz Family Bike Park Zieleniec.

0: jutra.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Anna Atła, Skarkonoska Informacja Turystyczna w Jeleniej Górze. Jelenia Góra jest dosyć bogata w trasy rowerowe. One tutaj biegną sobie zarówno momentami przez centrum, ale również na obrzeżach Jeleniej Góry. W zasadzie cała Jelenia Góra jest połączona, czyli centrum miasta, jak i cieplice sobie Szufi Jagniątków. Single tracki są. Są różne takie miejsca również, w których można sprawdzić sobie swoją zręczność na rowerze. Więc rowerzysta też tutaj znajdzie miejsce dla siebie. Wypożyczalnie rowerów jak najbardziej są, bo mamy przecież trasy turystyczne rowerowe, więc wypożyczalnie są. Świadczą usługi zarówno rowerów zwykłych, mechanicznych, tak to określę, ale są też wypożyczalnie rowerów elektrycznych w tej chwili, więc i dla tych, którzy chcą troszeczkę się zmęczyć, jest coś, i dla tych, którzy chcą lekko zwiedzić Jelenią Górę i najbliższą okolicę, są rowery elektryczne. Mamy komunikację, która tutaj sprawnie, bardzo sprawnie działa przez komunikację MZK, która jedzie od centrum, łączy aż najwyżej położoną część Jeleniej Góry, czyli Jagniątków, który leży zatopiony w zieleni i w naturze. Tam oczywiście mamy też atrakcje, Muzeum imienia Gerharda Hauptmana, noblisty niemieckiego, mamy tam też część Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie wylęgają się słynne motyle, niepylaki Apollo. Stamtąd również wędrujemy wyższe partie Karkonoszy i cały czas jesteśmy

0: w Jeleniej Górze. Także praktycznie Jelenia Góra graniczy z Republiką Czeską. Jest to też dodatkowa atrakcja i tam dojeżdża autobus linii MZK i nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli ktoś posiada własny środek lokomocji, to równie dobrze się przemieści sprawnie, bo dostanie w Karkonoskiej Informacji Turystycznej planik Jeleniej Góry i sobie spokojnie pojedzie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego. Tereny wokół Sobótki, wokół Ślęży to są także tereny od zawsze rowerowe, z tym, że jeśli jedziemy w stronę Sobótki, to głównie polecałbym te tereny kolarzom szosowym. I to jest taka niepisana tradycja kolarzy szosowych z Wrocławia, że weekendowe wyjazdy zaczynają się we Wrocławiu. Punkt przystankowy zazwyczaj Przełęcz Tępadła koło Sobótki, objazd wokół Ślęży i powrót do Wrocławia. Kolarze, którzy chcieliby jeździć tam terenowo, także mają tereny, po których mogą się poruszać. Na pewno jest też udogodnieniem dla turystyki rowerowej fakt, że można dojechać pociągiem do Sobótki, ale jeśli chodzi o przewóz rowerów, to zawsze radzimy zarezerwować sobie wcześniej bilet kolejowy, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że rowerzystów z rowerami w weekendy do pociągów kolei dolnośląskich chce wsiadać coraz więcej. A jak wiadomo, te składy nie są z gumy i kiedy mamy sobotnie przedpołudnie, długi weekend i do pociągu, w którym jest 8 bądź 16 miejsc rowerowych, chce załadować się 20 rowerzystów, wtedy wiadomo, że obsługa tego pociągu ma ciężki orzech do zgryzienia. Single tracki są Glacensis, nazywamy teraz bike regionem Glacensis, ponieważ nie tylko single tracki są na tym terenie, ale także trzy bike parki, które przyciągają te osoby, które chciałyby na rowerze jeździć szybciej i skakać dalej. To kolarstwo z dużą dozą adrenaliny, czyli taka kategoria adrenalina MTB, jak my to nazywamy. Uważamy, że to jest coś, co powoli zaczyna zastępować narciarstwo zjazdowe. Czyli wjeżdżamy wyciągiem bądź samochodem z przyczepą na górę i tymi bike parkowymi ścieżkami, gdzie trzeba czasami przeskoczyć jakąś przeszkodę, gdzie można bardzo szybko wjeżdżać w zakręty, oczywiście w odpowiednim stroju, bo tutaj jest odpowiedni kask potrzebny i ochraniacze na kolana i często też na kostki i na łokcie. Wtedy można w tych trzech parkach, bike parkach zjeżdżać. Zatem z jednej strony mamy single tracki, które są jak najbardziej dla turystyki rodzinnej i tych single tracków bacie i należy. Na niektóre z nich możemy pojechać nawet z niewielkimi dzieciakami. Oczywiście muszą te dzieciaki umieć już jeździć troszkę na rowerze, ale mogą się tego nauczyć także na rowerowych parkach umiejętności na Dolnym Śląsku. A z drugiej strony te trzy bike parki, Srebrna Góra, Czarna Góra i najłatwiejszy bike park w Zieleńcu, gdzie właściwie jeżdżąc wyciągami do góry możemy nauczyć te osoby, które dopiero zaczynają uczyć się zjeżdżać na rowerze, także sztuki przejeżdżania przez zakręty, pokonywania niewielkich stolików, jak mówimy, na takie wybrzuszenia, które znajdują się na trasie i różnych technik jazdy. Ta okolica także jest wdzięczna dlatego, że kiedy już wyciąg wiezie nas na górę, to zawsze możemy sobie po szczytach tych gór podjechać czy do wież widokowych, czy pojechać zupełnie w drugą stronę, na stronę czeską, żeby sobie pojeździć po szlakach już dużo mniej wymagających. Kaczawskie single tracki wyglądają troszkę inaczej niż single tracki Glacensis ze względu na to, że są troszkę bardziej rozproszone. To kompleks kilku singli, które znajdziemy koło Świeżawy, Wojcieszowa, koło Ostrzycy Proboszczowskiej, ale słyszałem, że tamtejsze gminy bardzo poważnie myślą, żeby ten kompleks troszeczkę rozbudować. Jak widać, popularność single tracków jako takich rodzinnych miejsc do jazdy MTB rośnie, w związku z tym trochę wydaje mi się, że te gminy zazdroszczą single trackom Glacensis tej popularności. Gdy na przykład ktoś chciałby wyjechać z Wrocławia i pouczyć się jazdy na single trackach, to ma takie single tracki bardzo blisko w Strzelinie również. Trasa Blue Velo to taki ambitny projekt, który jest w tej chwili w fazie realizacji. Pierwszym fragmentem zrealizowanym trasy Blue Velo jest bardzo ładna droga rowerowa z Prochowic do Ścinawy, która została wykonana po zlikwidowanej linii kolejowej. Można także trasą Blue Velo pojechać w stronę Lubiąża. Ten fragment został już wyznakowany i wiedzie po wałach przeciwpowodziowych. Natomiast jeśli chodzi o dalsze etapy realizacji, no to tutaj bardzo ważna jest postawa Wód Polskich pod kątem tego, czy można na wałach przeciwpowodziowych realizować budowę tras rowerowych z prawdziwego zdarzenia. Takie trasy rowerowe budowane są w Małopolsce i w województwie zachodniopomorskim. Myślę, że takie trasy także powstaną w przyszłym czasie u nas. Wiele osób zaczyna swoje wycieczki od jazdy wzdłuż Odry. Widzimy to we Wrocławiu szczególnie w każdy weekend, kiedy wały nadodrzańskie są pełne rowerzystów. Teraz, kiedy została wybudowana kładka na Widawie, jest szansa przedostać się dosyć szybko na wały, które prowadzą do miejscowości Uraz. I myślę, że dla wrocławian to jest taka pierwsza trasa rowerowa do pokonania właśnie z młodymi adeptami sztuki rowerowania. Jeżeli osoby chciałyby odkryć rowerowanie na dłuższym dystansie, to myślę, że zaprosiłbym te osoby do Doliny Baryczy, niech ją zjadą wzdłuż i wszerz, a na pewno zakochają się w tych okolicach. Osoby, które startują i chciałyby pojeździć na single trackach, bo właśnie wiele czytały, odsyłam na początku na rowerowe parki umiejętności. To już jest kilkadziesiąt obiektów na Dolnym Śląsku. Można je znaleźć, ich spis również na Dolny Śląsk rowerem. Tam trzeba nauczyć się, jak panować na rowerze, jak na rowerze zjeżdżać, jak podjeżdżać. I później mamy już mnóstwo tras, najbliżej Wrocławia oczywiście. Jeśli nie Ślęża, to Góry Sowie. Jeśli jedziemy samochodem z przyjaciółmi, jedziemy na single track i Glacensis, objeżdżamy wszystkie trasy i łapimy bakcyla. A jeżeli chcemy się rozkoszować górami i nie jeździć za bardzo do góry i do dołu, to jedziemy na Polanę Jakuszycką. Tam w naszym ośrodku Dolnośląskim Centrum Sportu zaczynamy wycieczkę, jedziemy do Schroniska Orle, jedziemy dalej do Chatki Górzystów, wracamy i myślę, że wszyscy będą wtedy uśmiechnięci i zadowoleni, pod warunkiem, że nie leje.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: lat.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
3: Minęła godzina 14. -23 stopnie na termometrach we Wrocławiu, robi się coraz cieplej, dziś do 24 stopni na Dolnym Śląsku, to będzie taka najwyższa temperatura, a nie, przepraszam, troszkę się zmieniło, 25 stopni dziś najcieplej w Wołowie, aczkolwiek na całym Dolnym Śląsku dziś deszczowo i ten deszcz w niektórych miejscach mocniejszy, w niektórych lżejszy, na przykład we Wrocławiu to raczej mrzawi, no ale w innych rejonach troszkę mocniej pada.
4: Reklama.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel. W terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Reklama.
11: Radio Rodzina. Rodzina.
3: Witam Was bardzo serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Zakończyliśmy nasze podróżowanie rowerowe, podróżowanie po Dolnym Śląsku na dziś. Jeżeli jesteście głodni spragnieni większej informacji o rowerowych szlakach Dolnego Śląska, zapraszam na stronę Radia Rodzina. Tam znajdziecie obszerny materiał na ten temat. A ja też tylko dodam, że już niebawem rozstrzygniemy nasz konkurs, w którym do zdobycia pobyt dla dwóch osób w willi Winterpol w Karpaczu. Także bądźcie czujni, bo być może za chwileczkę to właśnie wasz telefon zadzwoni. My na razie zaczynamy tą godzinę razem z muzyką. Zespół Sunnet Grace i Kamil Bednarek nam zaśpiewają już teraz na naszej antenie.

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent Opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.

0: Przez cały tydzień na antenie Radia Rodzina ogłaszaliśmy konkurs, w którym do zdobycia był pobyt dla dwóch osób w willi Winterpole w Karpaczu. No i tak się składa, że wybraliśmy już zwycięzcę tego konkursu. Na antenie jest z nami pani Marta. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Marto, pytaliśmy o to, od czego zaczyna się idealny pobyt w górach i pani przysłała taką wiadomość, która, przyznam szczerze, mi dała też troszeczkę do myślenia. Proszę nam opowiedzieć, od czego według pani zaczyna się ten idealny górski wypoczynek?
1: Idealny górski wypoczynek zaczyna się od chwili, gdy zostawiasz codzienność ze sobą, a dalej jest już tylko szum drzew, świeże górskie powietrze i malownicze widoki.
0: No właśnie, a dlaczego postanowiła pani napisać taką wiadomość o takiej treści?
1: Można powiedzieć, że na co dzień tak naprawdę się nie myśli o wypoczynku, tylko o takich codziennych sprawach, codzienności takiej, że trzeba rano wstać, iść do pracy, młodzi ludzie na uczelnię, do szkoły, a tak naprawdę można od czasu do czasu trzeba odpocząć. I góry są takim idealnym miejscem właśnie, żeby po prostu zapomnieć o tej codzienności i skupić się na widokach, na takim świeżym powietrzu, na spacerowaniu. I tak naprawdę to jest ważne, żeby po prostu chwilę się zatrzymać i po prostu wypocząć.
0: Ja też powiedziałam, że pani wiadomość dała mi troszkę do myślenia, no bo faktycznie, tak jak pani powiedziała, tutaj w górach się odrywamy od tej szarej rzeczywistości, ale też często jest tak, że gdy jak już wyjeżdżamy gdzieś, to te takie nawyki, które mamy z takich normalnych dni, gdy właśnie mamy obowiązki przed nami, one pozostają i niekoniecznie już sam wyjazd stanowi takie oderwanie się.
1: Tak, to prawda. Wtedy tak naprawdę skupiamy się na czymś innym, nie na tym kimś codziennym, tutaj codzienności, tylko wtedy chcemy po prostu spędzić ten czas tak inaczej, tak po prostu chcemy coś innego zrobić. Dla kogoś coś innego jest może być innymi rzeczami. Dla mnie na przykład jest to ten taki spacer w górach i takie po prostu takie zapomnienie.

0: chociaż na ten jeden dzień przejście po prostu, przejść na jakiś szlak.
1: No to tak jak powiedziałam, tym razem będzie miała Pani szansę wybrać się do Karpacza, do willi Winterpol, no i przy okazji wybrać się na okoliczne szlaki górskie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym konkursie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I skoro jesteśmy jeszcze na antenie, czy chciałaby Pani kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście, chciałabym pozdrowić moją rodzinę, moje rodzeństwo, a także mojego chłopaka Marcina.
1: Czy to właśnie z nim się Pani wybierze do Karpacza?
0: Możliwe.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Proszę się jeszcze nie rozłączać. Za chwileczkę przekażę szczegóły odbioru vouchera, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina tradycyjnie połączymy się z łagiewnikami i będziemy modlić się wspólnie koronką do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. O godzinie 15 rozpoczynamy.

śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. Stoję pod Twym krzyżem, Jezu, z moim grzechem. Stoję pod krzyżem mego miłosiernego Boga. Pragniesz, Panie, uczynić mnie w świecie świadkiem Twojej miłosiernej miłości, świadkiem, który na sobie doświadczył Twego przebaczenia. Nie przeszkadza Ci moja słabość, grzech i zapieranie się Ciebie, bo nie kierujesz się ludzkim poczuciem sprawiedliwości. Ty pragniesz, by ten, kogo wydobyłeś z dołu zagłady i błota, głosił przesłanie płynące z Kalwarii. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Przyjąłeś na siebie, Jezu, brzemię mojego grzechu. Twa śmierć dlatego była tak okrutna, bo swym cierpieniem odkupić chciałeś całe moje zło. Sobą zapłaciłeś cenę, której domagała się Boża sprawiedliwość, mnie pozostawiając ciągle otwarte bramy miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie przyszedłeś, aby mnie potępić, lecz zbawić. Bo wszystko zostało stworzone po to, aby było, jak mówi Pismo. W Twoim miłosierdziu zanurzam więc siebie i cały świat, aby doznał Twojej dobroci. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, abyś dał ludziom poznać prawdę o Twoim miłosierdziu, pociągnął do siebie grzeszników i obdarzył ich miłością przebaczającą, abyś umocnił chorych, chronił przed zgorszeniem młodzież i dzieci, przyjął do swego królestwa konających i dusze w czyśćcu cierpiące. Niech wszystko, co stworzyłeś, śpiewa pieśń miłosierdzia ku Twojej chwale, teraz i przez wieczność całą.

0: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, pragnienia zemsty, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław Panie naszej Ojczyźnie, sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Błogosław nam, naszym rodzinom, rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej

Dzień cały pozostaje w dziękczynieniu, a wdzięczność mi zalewa duszę. O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, o Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam, choćby na najmniejszą łaskę Twoją, a że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje im większych doznaje łask, w głębszej pogrąża się pokorze.

0: minęła godzina 15. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o tydzień, który się już jutro rozpocznie, temperaturowo w okolicach 25 stopni, jutro 20 stopni i spore zachmurzenie nas czeka. Wtorek, środa to 24, czwartek 25 i piątek 26 stopni. Czwartek będzie dość wietrzny, wiatr będzie wiał ze znaczną prędkością, a wtorek pod znakiem deszczu będzie stał. Pozostałe dni raczej pod znakiem chmur.
1: Radio Rodzina.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Mózgu, no a dziś ja przychodzę do Was z taką ciekawostką właśnie dotyczącą tego organu w naszym organizmie. Słuchajcie, według badań codzienne spędzanie zaledwie 2 godzin w całkowitej ciszy może stymulować rozwój nowych komórek mózgowych, zwłaszcza w hipokampie, czyli w tej części mózgu, która jest kluczowa dla pamięci, nauki i emocji, ale także przebywanie w ciszy poprawia koncentrację, jakość myślenia i zdolność do kontrolowania emocji. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych i tego powszechnego pośpiechu, chaosu, warto wygospodarować chociażby te 2 godziny, żeby zadbać o swój mózg, by później na stare lata nie narzekać, że nie zadbaliśmy o niego.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Tylko dodam na początku, że ma on głębokość do 10 935 metrów poniżej poziomu morza, a ma też kształt półksiężyca o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów i średniej szerokości około 69 kilometrów. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest to miejsce tak obce nam, że jeszcze do niedawna naukowcy nie mieli pojęcia, jakie formy życia mogą tam przebywać, bo poniżej 1000 metrów panuje już całkowita ciemność, więc nie zachodzi tam nawet fotosynteza, a temperatura wody utrzymuje się na poziomie zaledwie między 1 a 4 stopniami Celsjusza, a więc zasoby pożywienia są niezwykle skąpe. Myślę, że to bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że Rów Mariański to jedno z najbardziej zagadkowych i niedostępnych miejsc na naszej planecie, a każda kolejna wyprawa w te rejony dostarcza nam fascynujących informacji o procesach, które kształtują naszą planetę.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

Zbliża się godzina 16, także już teraz bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować za wspólnie spędzony dzisiejszy dzień. Słyszymy się już jutro od godziny 12, a wcześniej od 6 rano usłyszycie się z Judytą Exner, a dzień oczywiście rozpocznie się od mszy świętej z Jasnej Góry. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną niedzielę. Życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16. Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jak widzimy cały czas, dzisiejszy dzień to taka mieszanka deszczu, chmur, no i tej takiej szarości. Myślę, że nawet możemy troszkę określić ją jako jesienną szarość. Jeżeli chodzi o zbliżający się, rozpoczynający się właściwie już jutro tydzień, no to temperaturowo tak powyżej 20 stopni, w okolicach 24-25 stopni, aczkolwiek sporo chmur będzie, również trochę deszczu.
1: Radio Rodzina.

0: Spory kawałek Dolnego Śląska dziś przejechaliśmy na rowerze za sprawą naszej wakacyjnej audycji, w której dziś poznaliśmy Dolnośląski Szlak Rowerowy, ale w tym momencie powracamy do stolicy regionu, do Wrocławia i powiemy sobie co nieco, gdzie warto uważać na przykład na zmianę trasy tramwaju czy autobusu, no bo w końcu sezon wakacyjny w mieście to czas wielu remontów, no i podobnie jest w MPK Wrocław, które wykorzystuje ten czas zmniejszonego ruchu, by zrealizować kolejne etapy programu Torewolucja. W tym roku modernizowane są m.in. skrzyżowanie ulic Traugutta i Kresińskiego, okolice Dworca Głównego, a także ulica Trzebnicka. Zmiany obejmują również organizację komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy na przykład zmienione trasy na 13 liniach tramwajowych. Jednym z kluczowych remontów, który jest obecnie prowadzony, jest przebudowa skrzyżowania ulic Traugutta i Kresińskiego. Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław, mówi, na jakim etapie są prace w tym miejscu.
1: Inwestycja polega na tym, że wchodzimy na tarczę skrzyżowania i wymieniamy wszystko, co w tej tarczy skrzyżowania się znajduje. Czyli nie tylko tory, nie tylko nawierzchnie, ale też rozjazdy, skrzyżowanie torowe. To wymaga od nas wyciągnięcia wszystkiego, co w tej ziemi się znajduje i w tym momencie możemy właśnie powiedzieć, że zbliżamy się do końca tych prac rozbiórkowych. Koryto jest tam wykopane prawie na głębokości metra, więc wyciągnęliśmy i stare torowisko, i stary asfalt, to co było pod tym torowiskiem, czyli podbudowę. No i teraz przechodzimy do prac związanych z kładzeniem pierwszych warstw nowej podbudowy.
0: Równolegle trwają też prace w rejonie Dworca Głównego, tutaj na ulicy Peronowej, Stawowej, a także na skrzyżowaniu ulic Borowskiej, Suchej, Ślężnej i Swobodnej. W tych miejscach wymieniane są tory, rozjazdy, a także i nawierzchnia. Ze względu na wymagania konserwatora zabytków, granitowa kostka zostanie ułożona ponownie. Daniel Misiek zaznacza, że w tym miejscu prace są na takim etapie, że zostaną ukończone w terminie, czyli do końca wakacji. Jednak największą tegoroczną inwestycją podejmowaną przez MPK Wrocław jest modernizacja ulicy Trzebnickiej. Tam zostanie wymieniony cały odcinek torowiska, a Daniel Misiek mówi o szczegółach prac.
1: To się wydaje krótki odcinek od mostów trzebnickich do wiaduktu kolejowego nad ulicą Trzebnicką, ale tam zatopionych w asfalcie jest 1200 metrów torów. To wszystko sprawia, że mówimy o całym dużym odcinku na północy Wrocławia, który przejdzie totalną modernizację, bo zmieni się nie tylko torowisko dla nas, tak, dla MPK Wrocław i dla naszych pasażerów. Zmiany na lepsze odczują także kierowcy. Tam dojdzie nie tylko do wymiany tej infrastruktury, która jest w ziemi. Będziemy też pracowali nad siecią trakcyjną. Będziemy też montowali system smarowania szyn. To sprawi na przykład, że tramwaje będą wydobywały z siebie mniej dźwięków, mniej pisków na łukach na przykład. Tutaj daliśmy sobie taki przedział czasu 12 tygodni. Te 12 tygodni od momentu rozpoczęcia inwestycji kończy się w drugiej połowie września. Liczymy na to, że ten termin uda się dotrzymać.
0: Nie tylko tramwaje zmieniły swoje trasy, stało się to również w przypadku autobusów. Rzecznik prasowy MPK Wrocław radzi, by przed podróżą autobusem sprawdzić, czy nie zaszły w jego trasie zmiany.
1: Tutaj akurat uczulam tych, którzy autobusami się poruszają po mieście. Zerknijcie Państwo dla pewności, gdy wybieracie się w podróż, czy akurat nie weszły jakieś objazdy. W przypadku komunikacji tramwajowej jest to dużo bardziej stała rzecz. W przypadku komunikacji autobusowej te zmiany są wprowadzane czasem nawet z tygodnia na tydzień, dlatego tu proszę o szczególną uwagę.
0: Podczas remontów torowiska często, jak słyszeliśmy, jest wymagane rozkopanie danego miejsca. Choć można się spodziewać, co znajdzie się pod ziemią, to jednak nigdy nie można być tego całkowicie pewnym. Co robotnicy znaleźli podczas prowadzenia robót w tym roku? O tym opowiada nam Daniel Misiek.
1: W tym roku robiliśmy na przykład też łuk z ulicy Borowskiej do Glinianej, łuk torowy. I tam okazało się, że gdy wykopaliśmy trochę ziemi spod torowiska, znaleźliśmy jakąś sieć kabli, której nie było w żadnych planach. Nikt nie wiedział, do czego te kable służą. Trzeba było zatem zrobić jakiś rekonesans, poszukać, który kabel do czego prowadzi. Okazało się, że większość z nich jest już po prostu nieużytkowa, nikt z nich nie korzysta, ale coś takiego trzeba było jakby na nowo wpisać w mapy Wrocławia.
0: Powiem szczerze, że jestem ciekawa, co jeszcze udało się znaleźć podczas takich prac, a aktualne informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej publikowane są na stronie internetowej przewoźnika, w mediach społecznościowych, a także na ekranach LCD w tramwajach i autobusach poprzez kody QR. Więcej szczegółów również znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent Opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

Wyobraź sobie sytuację, kiedy po długim okresie napięcia i stresu w końcu doświadczasz ulgi i możesz posmakować życia na nowo.

i oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

przełożony synagogi doświadcza sytuacji granicznej. W rozpaczy przychodzi do Jezusa, a On natychmiast reaguje. To, co przeżywamy, nigdy nie jest Bogu obojętne. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, On w tym jest i przeżywa to solidarnie razem z nami.

Kobieta cierpiąca na krwotok, zgodnie z prawem, była wykluczona z życia społecznego. Uzdrawiając ją, Jezus przywraca jej możliwość bycia w bliskich relacjach z innymi ludźmi. Opowiedz Jezusowi o swoich relacjach. Co cię w nich cieszy? Czego ci brakuje? Za czym tęsknisz?

Jezus odsuwa zgiełkliwy tłum i w atmosferze ciszy przywraca dziewczynkę do życia. Czasami potrzebujemy odejścia na bok, wycofania, ciszy. Wtedy możemy na nowo poczuć smak życia i wartość relacji, które mamy. Pozostań

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

kończąc ten krótki moment modlitewnej ciszy, opowiedz Jezusowi, czego w tym czasie doświadczyłeś.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Minęła godzina 17. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o tydzień, który się już jutro rozpocznie, temperaturowo w okolicach 25 stopni, jutro 20 stopni i spore zachmurzenie nas czeka. Wtorek, środa to 24, czwartek 25 i piątek 26 stopni. Czwartek będzie dość wietrzny, wiatr będzie wiał ze znaczną prędkością, a wtorek pod znakiem deszczu będzie stał. Pozostałe dni raczej pod znakiem chmur.
1: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.

0: Jeśli jeszcze czujecie chętkę na więcej podróży po Dolnym Śląsku, no to proszę bardzo, już teraz zabieram Was na Zamek Bolków, który przygotował bogaty program wydarzeń na tegoroczne wakacje. A wśród propozycji znalazły się m.in. koncerty podczas Castle Party, turniej strzelecki, spotkania poetyckie, a także widowiskowe rekonstrukcje historyczne. O kalendarzu wydarzeń na Zamku Bolków opowiada nam Kuba Gorzkowski, przewodnik po tym obiekcie, który zaznacza, że największym wydarzeniem wakacyjnego kalendarza będzie właśnie Castle Party, które odbędzie się w dniach od 16 do 19 lipca. Jest to festiwal, który od lat przyciąga do Bolkowa miłośników muzyki alternatywnej i gotyckiej z Polski, a także i z zagranicy. Kolejną propozycją jest turniej strzelecki, zaplanowany na końcówkę miesiąca, 25-26 lipca, a o tym, co będzie się działo podczas tego wydarzenia na Zamku Bolków, mówi nam Kuba Gorzkowski.
1: Bardzo fajnym wydarzeniem jest turniej strzelecki odbywający się 25 oraz 26 lipca. Turniej strzelecki, czyli po prostu możliwość wzięcia udziału w warsztatach strzeleckich oraz obejrzenia zmagań strzelców na zamku, na dziedzińcu turniejowym właśnie.
0: Kolejne wydarzenia zaplanowane są już na sierpień i wtedy w dniach 21-22 sierpnia odbędą się czaty zamkowe, czyli wydarzenia skierowane przede wszystkim do miłośników poezji. Z kolei jednym z największych historycznych wydarzeń sezonu będzie turniej czterech zamków, podczas którego będzie można zobaczyć rekonstrukcję walk, pokazy grup rekonstrukcyjnych, a także znaleźć stoiska rękodzielników.
1: Turniej czterech zamków jest dosyć sporą imprezą jak na nasz obiekt. Przyjeżdżają różne bractwa, różne grupy również, które po prostu organizują pokazowe pojedynki, jakieś rekonstrukcje bitew oraz właśnie masa rękodzielników, którzy sprzedają swoje produkty, czy to wyroby garncarskie, czy to biżuteria. Naprawdę wszelkiej maści są to wyroby.
0: A szczegółowy harmonogram wydarzeń i aktualne informacje publikowane są na stronach internetowych Muzeum Zamku Bolków i Muzeum Karkonoskiego, a także w mediach społecznościowych. Zachęcam również, by zajrzeć na naszą stronę.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry. Dziś jest 5 lipca. Do końca roku pozostaje 179 dni. W 1845 roku w Pszczynie ukazało się pierwsze wydanie Tygodnika Polskiego, pierwsza polska gazeta wydawana na Górnym Śląsku w latach 1845-1846. 121 lat temu rozpoczęło działalność Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy oraz Sudetów. Jego wysokość to 1602 metry nad poziomem morza. W 2013 roku papież Franciszek ogłosił swoją pierwszą encyklikę Lumen Fidei, Światło Wiary. Ojciec Święty podkreśla w niej indywidualny i społeczny wymiar wiary, który ubogaca wspólne życie.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Minęła godzina 18. Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jak widzimy cały czas, dzisiejszy dzień to taka mieszanka deszczu, chmur, no i tej takiej szarości. Myślę, że nawet możemy troszkę określić ją jako jesienną szarość. Jeżeli chodzi o zbliżający się, rozpoczynający się właściwie już jutro tydzień, no to temperaturowo tak powyżej 20 stopni, w okolicach 24-25 stopni, aczkolwiek sporo chmur będzie, również trochę deszczu.
1: Radio Rodzina.

5 lipca 2014 roku w wieku 95 lat zmarł Kazimierz Winkler. Literat, poeta i rysownik. Jego nazwisko nie jest aż tak znane jak jego piosenki. Był czas, że kilkanaście z nich śpiewała cała Polska przez wiele lat. Były i takie, które uznawano za największe przeboje powojennej Polski.

W 1950 roku na świat przychodzi Hugh Lewis. Ten pochodzący z Nowego Jorku muzyk zasłynie jako lider zespołu Huey Lewis and the News, jednej z najbardziej popularnych pop-rockowych grup połowy lat 80. Kultowa kompozycja z filmu Powrót do przyszłości to jedna z najpopularniejszych kompozycji formacji.

5 lipca 1959 roku w Cleveland na świat przyszedł Mark Conn, amerykański wokalista i kompozytor. Zasłynął głównie dzięki piosence z 1990

W 2005 roku zespół U2 występuje na Stadionie Śląskim przed ponad 70 tysiącami miłośników swojej twórczości. W trakcie odgrywania utworu New Year's Day, poświęconego wybuchowi stanu wojennego w Polsce, fani stworzyli na trybunach gigantyczną polską flagę. Wokalista Bono o swoich wrażeniach napisał później w oficjalnej biografii zespołu, a o tym, że gest Polaków utkwił w jego pamięci, świadczy moment układania kolejnej trasy, gdy wokalista uparł się albo Chorzów, albo nie gramy w Polsce.

5 lipca 1986 roku Billy Ocean umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy balladę zatytułowaną There'll Be Sad Songs to Make You Cry, pochodzącą

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent Opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

0: został poproszony o wygłoszenie w jednym z najbardziej znaczących ośrodków kulturalnych w mieście wykładu na temat wyjścia Izraela z Egiptu. Publiczność wykształcona i kompetentna uważnie przysłuchiwała się wykładowi. Rabin tak oto przedstawił historię spadającej z nieba manny. Pan zesłał na ziemię swój chleb, miał smak placka z miodem i wystarczał na jeden dzień. Nie można go było przechowywać do następnego dnia. Jedynym wyjątkiem był piątek, gdy słońce zaczynało przygrzewać, manna topiła się. Pewien słuchacz przerwał mu. Co za marnotrawstwo, dlaczego tylko na jeden dzień? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Bóg zesłał zapasy, które wystarczyłyby na cały rok? Byłoby to bardziej praktyczne i wymagałoby mniej wysiłku. Rabin, jak to miał w zwyczaju, odpowiedział za pośrednictwem anegdoty. Pewien wielki król miał syna. Był on jeszcze dzieckiem, ale w przyszłości miał wstąpić na tron, więc jego wykształcenie było sprawą wagi państwowej. Istniejące prawo pozwalało królowi zobaczyć syna tylko raz w roku. Król bardzo kochał syna, a mały książę uwielbiał swego ojca. Bardzo pragnęli przebywać razem trochę dłużej. Prawo było jednak nieubłagane. I tak powoli stali się sobie obcy. Rabin kontynuował. Dlatego Bóg posyła swój dar każdego dnia. Właśnie dlatego modlimy się codziennie. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Minęła godzina 19. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o tydzień, który się już jutro rozpocznie, temperaturowo w okolicach 25 stopni, jutro 20 stopni i spore zachmurzenie nas czeka. Wtorek, środa to 24, czwartek 25 i piątek 26 stopni. Czwartek będzie dość wietrzny, wiatr będzie wiał ze znaczną prędkością, a wtorek pod znakiem deszczu będzie stał. Pozostałe dni raczej pod znakiem chmur.
1: Radio Rodzina.

0: spory kawałek Dolnego Śląska dziś przejechaliśmy na rowerze za sprawą naszej wakacyjnej audycji, w której dziś poznaliśmy Dolnośląski Szlak Rowerowy, ale w tym momencie powracamy do stolicy regionu, do Wrocławia i powiemy sobie co nieco, gdzie warto uważać na przykład na zmianę trasy tramwaju czy autobusu, no bo w końcu sezon wakacyjny w mieście to czas wielu remontów, no i podobnie jest w MPK Wrocław, które wykorzystuje ten czas zmniejszonego ruchu, by zrealizować kolejne etapy programu Toryvolucja. W tym roku modernizowane są m.in. skrzyżowanie ulic Trauguta i Kresińskiego, okolice Dworca Głównego, a także ulica Trzebnicka. Zmiany obejmują również organizację komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy na przykład zmienione trasy na 13 liniach tramwajowych. Jednym z kluczowych remontów, który jest obecnie prowadzony, jest przebudowa skrzyżowania ulic Trauguta i Kresińskiego. Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław, mówi, na jakim etapie są prace w tym miejscu.
1: Inwestycja polega na tym, że wchodzimy na tarczę skrzyżowania i wymieniamy wszystko, co w tej tarczy skrzyżowania się znajduje. Czyli nie tylko tory, nie tylko nawierzchnie, ale też rozjazdy, skrzyżowanie torowe. To wymaga od nas wyciągnięcia wszystkiego, co w tej ziemi się znajduje i w tym momencie możemy właśnie powiedzieć, że zbliżamy się do końca tych prac rozbiórkowych. Koryto jest tam wykopane prawie na głębokości metra, więc wyciągnęliśmy i stare torowisko, i stary asfalt, to co było pod tym torowiskiem, czyli podbudowę. No i teraz przechodzimy do prac związanych z kładzeniem pierwszych warstw nowej podbudowy.
0: Równolegle trwają też prace w rejonie Dworca Głównego, tutaj na ulicy Peronowej, Stawowej, a także na skrzyżowaniu ulic Borowskiej, Suchej, Ślężnej i Swobodnej. W tych miejscach wymieniane są tory, rozjazdy, a także i nawierzchnia. Ze względu na wymagania konserwatora zabytków, granitowa kostka zostanie ułożona ponownie. Daniel Misiek zaznacza, że w tym miejscu prace są na takim etapie, że zostaną ukończone w terminie, czyli do końca wakacji. Jednak największą tegoroczną inwestycją podejmowaną przez MPK Wrocław jest modernizacja ulicy Trzebnickiej. Tam zostanie wymieniony cały odcinek torowiska, a Daniel Misiek mówi o szczegółach prac.
1: To się wydaje krótki odcinek od mostów trzebnickich do wiaduktu kolejowego nad ulicą Trzebnicką, ale tam zatopionych w asfalcie jest 1200 metrów torów. To wszystko sprawia, że mówimy o całym dużym odcinku na północy Wrocławia, który przejdzie totalną modernizację, bo zmieni się nie tylko torowisko dla nas, tak, dla MPK Wrocław i dla naszych pasażerów. Zmiany na lepsze odczują także kierowcy. Tam dojdzie nie tylko do wymiany tej infrastruktury, która jest w ziemi. Będziemy też pracowali nad siecią trakcyjną. Będziemy też montowali system smarowania szyn. To sprawi na przykład, że tramwaje będą wydobywały z siebie mniej dźwięków, mniej pisków na łukach na przykład. Tutaj daliśmy sobie taki przedział czasu 12 tygodni. Te 12 tygodni od momentu rozpoczęcia inwestycji kończy się w drugiej połowie września. Liczymy na to, że ten termin uda się dotrzymać.
0: Nie tylko tramwaje zmieniły swoje trasy, stało się to również w przypadku autobusów. Rzecznik prasowy MPK Wrocław radzi, by przed podróżą autobusem sprawdzić, czy nie zaszły w jego trasie zmiany.
1: Tutaj akurat uczulam tych, którzy autobusami się poruszają po mieście. Zerknijcie Państwo dla pewności, gdy wybieracie się w podróż, czy akurat nie weszły jakieś objazdy. W przypadku komunikacji tramwajowej jest to dużo bardziej stała rzecz. W przypadku komunikacji autobusowej te zmiany są wprowadzane czasem nawet z tygodnia na tydzień, dlatego tu proszę o szczególną uwagę.
0: Podczas remontów torowiska często, jak słyszeliśmy, jest wymagane rozkopanie danego miejsca. Choć można się spodziewać, co znajdzie się pod ziemią, to jednak nigdy nie można być tego całkowicie pewnym. Co robotnicy znaleźli podczas prowadzenia robót w tym roku? O tym opowiada nam Daniel Misiek.
1: W tym roku robiliśmy na przykład też łuk z ulicy Borowskiej do Glinianej, łuk torowy. I tam okazało się, że gdy wykopaliśmy trochę ziemi spod torowiska, znaleźliśmy jakąś sieć kabli, której nie było w żadnych planach. Nikt nie wiedział, do czego te kable służą. Trzeba było zatem zrobić jakiś rekonesans, poszukać, który kabel do czego prowadzi. Okazało się, że większość z nich jest już po prostu nieużytkowa, nikt z nich nie korzysta, ale coś takiego trzeba było jakby na nowo wpisać w mapy Wrocławia.
0: Powiem szczerze, że jestem ciekawa, co jeszcze udało się znaleźć podczas takich prac, a aktualne informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej publikowane są na stronie internetowej przewoźnika, w mediach społecznościowych, a także na ekranach LCD w tramwajach i autobusach poprzez kody QR. Więcej szczegółów również znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

5 lipca 2014 roku w wieku 95 lat zmarł Kazimierz Winkler, literat, poeta i rysownik. Jego nazwisko nie jest aż tak znane jak jego piosenki. Był czas, że kilkanaście z nich śpiewała cała Polska przez wiele lat. Były i takie, które uznawano za największe przeboje powojennej Polski.

W 1950 roku na świat przychodzi Huey Lewis. Ten pochodzący z Nowego Jorku muzyk zasłynie jako lider zespołu Huey Lewis and the News, jednej z najbardziej popularnych pop-rockowych grup połowy lat 80. Kultowa kompozycja z filmu Powrót do przyszłości to jedna z najpopularniejszych kompozycji formacji.

5 lipca 1959 roku w Cleveland na świat przyszedł Mark Conn, amerykański wokalista i kompozytor. Zasłynął głównie dzięki piosence z 1992 roku zatytułowanej

W 2005 roku zespół U2 występuje na Stadionie Śląskim przed ponad 70 tysiącami miłośników swojej twórczości. W trakcie odgrywania utworu New Year's Day, poświęconego wybuchowi stanu wojennego w Polsce, fani stworzyli na trybunach gigantyczną polską flagę. Wokalista Bono o swoich wrażeniach napisał później w oficjalnej biografii zespołu, a o tym, że gest Polaków utkwił w jego pamięci, świadczy moment układania kolejnej trasy, gdy wokalista uparł się albo Chorzów, albo nie gramy w Polsce.

5 lipca 1986 roku Billy Ocean umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy balladę zatytułowaną There'll Be Sad Songs To Make You Cry, pochodzącą z

0: minęła godzina 20. Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jak widzimy, cały czas dzisiejszy dzień to taka mieszanka deszczu, chmur, no i tej takiej szarości. Myślę, że nawet możemy troszkę określić ją jako jesienną szarość. Jeżeli chodzi o zbliżający się, rozpoczynający się właściwie już jutro tydzień, no to temperaturowo tak powyżej 20 stopni, w okolicach 24-25 stopni, aczkolwiek sporo chmur będzie, również trochę deszczu.
1: Reklama.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
2: La semplicità di un gesto.
3: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
1: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
3: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
2: Saluto.
3: Pozdrawiam kilka grup polskich, neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
1: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
3: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
1: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura domu papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tau. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.

Niepojęcie pięknie. Witam w suplemencie do listy przebojów muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Robert Czech. Zaczniemy z najwyższej półki, od niesamowitego cudu, który został utrwalony też w postaci nagrania. Unikatowy duet Darek Maleo Malejonek, Sebastian Karpiel-Bułecka, znany z zespołu Zakopower, nagrali ten utwór wspólnie. A nagrany jest i wydany na płycie Nieśmiertelni. Nie chcę dla nich źle. Ten utwór opowiada o niesamowitym cudzie. Prześladowanie chrześcijan. Aleppo. Przychodzą po jednego z katolików. Ci, którzy są wiadomo kim. Mają w ręku broń. Stawiają mu ultimatum. Albo wypierasz się Chrystusa, albo giniesz. On tylko krzyknął do swojej żony: nie przyjmuję żadnego ultimatum, nie wypieram się Chrystusa, wolę zginąć i żyć wiecznie, niż wyprzeć się Chrystusa. Co za akcja. W ogóle dla ilu z nas jest to od najwyższych po najniższych? Jest to przepotężna lekcja. I ktoś by mógł pomyśleć, i pada strzał. I pada strzał. Prosto w głowę. Ktoś by mógł powiedzieć, to już koniec. A tutaj dzieje się niezwykły cud. Ten człowiek przeżył w sposób cudowny. Na oczach oprawców zabliźnia się rana. Do dziś ten człowiek jeździ, opowiadając, dając świadectwo o tym, co się wydarzyło. Świadkiem tych wydarzeń, oczywiście z drugiej czy trzeciej ręki, tego nie wiem, był Darek Malejonek, który był tam w Aleppo. Przywiózł też płytę, odlany krzyż z metalu, który był łuskami, od których ginęli chrześcijanie. Ten krzyż został wmontowany w tę płytę. Mam w rękach oryginał tej płyty, drodzy państwo. Ze wzruszeniem go trzymam. Ale chcę państwu powiedzieć, że ten niesamowity cud sprawił wiele nawróceń, łącznie z tymi, którzy byli oprawcami tego przeodważnego katolika. Tak działa Jezus Chrystus. To On jest tym, który daje nam nieśmiertelność, daje nam odwagę, daje nam swojego ducha i w taki sposób działa. Nie chcę dla nich źle. To też słowa tego, który w taki sposób zareagował dla tych, którzy przyszli go zabić. I w ten sposób dokonał się cud, w tym znaczeniu, że ten człowiek powstał jakby z martwych, no bo rzeczywiście, a z drugiej strony ci ludzie się nawrócili. O tym ta piosenka, od tego zaczynamy dzisiaj. Tych rzeczy będzie więcej, tych rzeczy. Będzie też apendyks do ostatniego suplementu, gdzie mówiliśmy o tym wielkim ostrzeżeniu na życie wieczne, to prześwietlenie sumień. Wrócimy do tego tematu na chwilkę. Będzie też apendyks do ostatniej listy. Znalazłem dla państwa dokładnie scenę opisującą ten moment, w którym nawrócił się artysta, gitarzysta. Tutaj było sporo korespondencji wczoraj na liście w Radiu Jasna Góra na ten temat, więc będzie specjalny apendyks też do listy i będzie dokładny opis sceny nawrócenia tego człowieka, który zobaczył cud eucharystyczny w Sokółce. I jeszcze, żeby tego było mało, będziemy mieli świadectwo kogoś, kto przeszedł przez no tak niesamowite koleje życia i został cudownie uzdrowiony przez Maryję. Wsłuchajmy się w słowa tych ludzi, którzy z nami będą dawać świadectwo i grać i śpiewać. Mogą państwo jeszcze komuś dać znać, że jest taki niezwykły suplement i zaprosić. Ja serdecznie zapraszam. Zaczynamy z, jak mówię, z najwyższej półki, z górnej półki. Maleo, Sebastian Karpiel-Bułecka, Nie chcę dla nich źle, z płyty Nieśmiertelni.

0: wstrząsający opis konkretnej sceny. To jest zapis rzeczywistości wyrażony utworem, piosenką z płyty Nieśmiertelni. Nie chcę dla nich źle. Ten człowiek, jak mówię, dalej daje świadectwo swojej wiary. No wiadomo, kto to był, kolorowi innego wyznania. Resztę sobie państwo dopiszą, ci, którzy przyszli go zabić. I tak oto Chrystus w sposób niesamowity załatwił wszystkich. W tym znaczeniu, że tego, który oddał dla niego życie, podniósł jak Łazarza z grobu, a tamtych nawrócił. Nie mam pytań. To jest rzeczywiście niesamowity opis nieprawdopodobnej, a jednak sceny, która wydarzyła się naprawdę. To zapis tego i dowód w postaci też tej pięknej płyty Nieśmiertelni. Warto po nią sięgnąć, niech państwo sobie ją odnajdą. Nieśmiertelni, Darek Maleo, Malejonek z montowanym krzyżem z tamtej ziemi. Proszę państwa, mówiłem, że powrócimy tematycznie do Wielkiego Ostrzeżenia. Tam pada kwestia dotycząca właśnie tego prześwietlenia sumień. Nierzadko zadajemy sobie pytanie, jak to może wyglądać, jak to się może zdarzyć. To wygląda tak, jak właśnie moment przejścia. Andrzej Dufek był tam i króciutko nam przypomni swoje świadectwo, abyśmy sobie uświadomili, o co chodzi w tym Wielkim Ostrzeżeniu i czego może dotyczyć, będzie dotyczyć to prześwietlenie sumień wszystkich ludzi. Zobaczcie państwo, jak to wyglądało naprawdę u Andrzeja Dufka.
1: Rozpoczął się, jak ja to mówię, mój koniec świata. Rozpoczął się moje przejście na drugą stronę. I to jest bardzo konkretne doświadczenie, tylko ciężko je opisać, ale dosłownie zacząłem... Obejrzałem film z własnego życia. Od tych moich 30 lat cofało mi się, tam nie ma czasu, ale to z ogromną prędkością, cofało mi się do mojego momentu narodzin. Przy czym tego też nie wiedziałem. Był to tak, ten po śmierci, zaraz bezpośrednio po śmierci ciała, po umieraniu ciała, bo to mam na myśli mówiąc o śmierci, bo śmierci nie ma tak naprawdę. To jest mały sąd Ducha Świętego. Bardzo specyficzne doświadczenie. Ja czasami mówię obrazowo, że zobaczyłem swoje życie oczyma Pana Boga. Ja byłem szczęśliwy, że ja zawołałem do miłości. Niech się Twoja wola stanie, a nie moja. To jak powiesz do miłości, niech się stanie Twoja wola, to co dostaniesz? Miłość w uczynku. To definicja miłosierdzia. Cała historia moich wyborów w życiu przez ten akt zawołania, to tak matematycznie miłosierdzie, jak zawołasz, to tak jakby wzięło tą sumę twojego życia w kwadratowy nawias i z przodu postawiło plus. Trzeba się wypłacić z tego, co jest w nawiasie. I po to jest czyściec. I to też jest objaw miłości w uczynku. Bo nikt, ja nie czułem się godny, nikt by nie poszedł do chwały. Czyściec nie jest karą. Czyściec jest objawą, mimo że tam są straszne cierpienia. Ale są z perspektywy wieczności, to jest akt miłości, może tak, sprawiedliwej miłości. Ale miłości. Bo byli gdzieś, bylibyśmy gdzieś tam kompletnie zawieszeni. Z jakimś poczuciem zmarnowanej wieczności, nie życia. Bo życie to... O. I tyle. Żeby tylko być gotowym. I to chciałem wam właśnie powiedzieć. Ale dobrze. Reasumując. Proszę was o to, żebyście trwali we swoim pięknie. Każdy ma swoją przestrzeń piękna i jest tym, co coraz bardziej pielęgnuje. Ale piękna w wymiarze tym wiecznym. Powiem tak, najpiękniejsze imię to jest Jezus. To imię Jezus. A wiecie, dlaczego jest najpiękniejsze? Bo jest najświętsze. Tego piękna, które jest świętością. Żebyście tą sferę budowali. Bo tylko świętość jest piękna. I tego wam i sobie życzę na wieki wieków. Amen. Naprawdę.
0: Tak, aby nas tak aniołowie oklaskiwali, jak będziemy zabierani, oby do nieba. Decydują się losy już teraz każdego z nas. Ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem, mają pewny dostęp, więc nawracaj się, póki jesteś w drodze. Iwona Pietrala i Tał Niezwyciężone, a za chwilę powracamy do Cudów w Sokółce i tego gitarzysty niesamowitego. Moment i zaraz będzie nawiązanie do listy z wczoraj.

0: I wracamy do cudów w Sokółce. Najpierw pan dyrektor Maciej Marchewicz opowie, jak to było, jak był badany, przez jakich naukowców, co się wydarzyło w Sokółce. No a potem przedstawi nam scenę nawrócenia tego gitarzysty. Panie dyrektorze, powiedzmy o tym, jakie są procedury w kościele, kiedy dzieją się takie rzeczy jak cuda eucharystyczne.
1: Powiedzmy, że to trzeba podkreślić, że Kościół ma specjalne procedury, kiedy wydarzają się takie dość nieoczekiwane cuda czy jakieś okoliczności. Kościół jest na to przygotowany. Jeżeli upadnie konsekrowana hostia na ziemię, trzeba się nią z szacunkiem zająć, przecież jest to ciało Zbawiciela i na wszelki wypadek jest chowana w takim naczyniu, które nazywa się z łacińska vasculum. Tak procedura wyglądała. Trzeba ją schować do specjalnego naczynia, żeby się hostia rozpuściła i jeśli się rozpuści, to komisyjnie jest wylewana w bardzo godnym miejscu przy zachowaniu wszelkich środków i ostrożności i szacunku. Jeżeli się to nie wydarzy, i to właśnie w Sokółce miało miejsce, bo się pokazywały na początku jakieś czerwone plamy na hostii, no to rozpoczyna się druga część procedury, mianowicie biskup miejsca na ogół wzywa, prosi o pomoc naukowców, żeby zbadali to, co się wydarzyło, na ogół nie mówiąc im, co badają. Jeden właśnie tutaj z naukowców, który towarzyszył pani doktor Sobaniec, pan profesor Sułkowski, nie był przesadnie wierzący. Więc kiedy dostał do badania wycinek z sokulskiego cudu i kiedy stwierdził, że to jest mięsień człowieka w agonii, takiego katowanego przez kilkanaście godzin. I to on długo potem, kiedy miałem okazję i zawsze się z nim spotkać, długo opowiadał, co wskazuje na taki charakter długotrwałej kaźni, jak wyglądają mięśnie człowieka normalnie schodzącego z tego świata i jak wyglądają takiego człowieka, który był naprawdę bardzo męczony. Dodajmy do tego jeszcze, że dodatkowo dla oponentów cudu w Sokółce pan profesor Sułkowski był no bardzo niewygodnym naukowcem, ponieważ miał ogromny dorobek publikacyjny. On opublikował w branżowych czasopismach ponad 200 kilkadziesiąt artykułów. Trochę trudno było zakwalifikować go do katolickiego czy jakiegoś przykościelnego foliarstwa. Już choćby właśnie z tego względu, że znany był z dość powściągliwego stosunku do religii. Ale to on jako pierwszy wskazał, nie wiedząc właśnie co bada, że jednoznacznie to, co ma przed sobą w okularze mikroskopu, wskazuje, że jest to mięsień serca człowieka w agonii. I to tak samo wygląda, ma te same cechy, to coś. I tę samą grupę krwi, którą można spotkać we wszystkich cudach eucharystycznych na całym świecie. To taka dziwna prawidłowość, ale no tak jest. Więc kiedy udało nam się już porozmawiać z profesorem i panią profesor, kiedy właśnie wróciłem do domu i tak z wielką radością opowiadałem o tych rzeczach, które mieliśmy okazję zobaczyć z bliska i porozmawiać z takimi wspaniałymi ludźmi. W drzwiach stanął jegomość, w drzwiach pokoju, w którym to było pokazywane, stanął jegomość, który nie powiedział ani słowa. Tak z daleka popatrzył na ten wielki ekran, zobaczył, że tam widać ten cud w Sokółce, słuchał mojej opowieści, ale odwrócił się i wyszedł. To był gitarzysta zespołu, który przyjeżdżał wtedy do Góry Kalwarii od wielu lat na to misterium. Następnego dnia miało się odbyć misterium, to była niedziela, więc wybieraliśmy się do kościoła i ku zdumieniu koleżanek, z którymi on jeździł po Polsce na różne koncerty, ten jegomość też się chciał z nami zabrać. One się dopytywały go tak, ale to Wojtek, bo my do kościoła jedziemy. No ja też jadę. Zabrał się z nami, trafił do sanktuarium na Mariankach, wmaszerował do środka, potem wrócił do mnie. Czy ty wiesz, gdzie tu jest konfesjonał? Znaleźliśmy konfesjonał, on tam odbył spowiedź życia. No więc Pozwolę sobie mieć takie wrażenie, że ten cud w Sokółce, widziany na dużym ekranie i widziany po prostu w dużym powiększeniu, naprawdę zmienił życie tego człowieka.

Jakże warto, tak jak Carlo Acutis, święty, przedstawiać innym, pokazywać innym. Są dostępne te cuda eucharystyczne w internecie. Użyjmy dobrych zdjęć do dobrych celów, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy od pana dyrektora Macieja Marchewicza. Pana Wojtka, gitarzystę, pozdrawiamy bardzo pięknie i wszystkich, którzy są w drodze, życzymy im nawrócenia. Ja wiem, że tak będzie, że są takie łzy, które obmyją grzechy nawet po kilkudziesięciu latach bez spowiedzi. To łzy właśnie, które daje nam Chrystus w sakramencie pokuty i pojednania. Ja wiem, że tak będzie. Teraz czylimy, a potem znowu będziemy przy Eucharystii, Jego potężnej obecności Chrystusa. Zawitał jest tu z nami w budynku Radia Jasna Góra, pod naszym dachem. Jesteśmy razem, to jest niesamowite wydarzenie, proszę państwa. Jesteśmy w zachwycie nad obecnością Chrystusa Eucharystycznego i opowiadamy państwu, jak On działa. Chcemy się dzielić tą radością i szczęściem wielkim, że On z nami jest. Opisując między innymi te sytuacje, które wydarzyły się naprawdę w życiu konkretnych ludzi. Za chwilę Wiesław Indraczek i jego opowieść.

0: Czyli my, ja wiem, że tak będzie. 20 lat chyba, tak to było, panie Wiesławie, poza Bogiem, w odurzeniu. I jeden moment przed Eucharystią zadecydował o życiu tego człowieka. W całości ten materiał, nie tniemy go, po to, żeby państwo mogli zobaczyć horyzont zdarzeń. Warto się zatrzymać, pobyć z panem Wiesławem Indraczkiem teraz i posłuchać jego opowieści o sakramentalnym Chrystusie, o księdzu, którego spotkał nieprzypadkowo, o rozmowie, która go zaprowadziła do wrót, powrotu do bram nieba w gruncie rzeczy, bo przez tę ziemię idziemy do nieba. Panie Wiesławie, to było 20 lat nieobecności?
1: 20 lat brałem narkotyki, i zeszłem na dno. Zeszłem na dno, kompletne już upodlenia. Byłem człowiekiem bez sumienia, bez zasad moralnych, żadnych, bez skrupułów. Liczyło się jedno, zdobyć działkę. Środki każde były dobre. Kradzież, oszustwo, przekręt. To było wszystko. Nie miałem wyrzutu sumienia, go po prostu nie miałem. I wszystko się zaczęło w 99 roku, w jesieni, kiedy idąc do domu, w Kołobrzegu, idąc do swojego mieszkania, spotkałem na ulicy księdza. Szedł sobie młody ksiądz. Ja to wtedy mówiłem, śmieszny człowieczek w śmiesznej czarnej sukience. Ten był dla mnie kapłan. Ja byłem de facto już ateistą. Mój Bóg umarł. Umarł w oparach heroiny. Więc mówię, dla mnie ksiądz nie był żadnym autorytetem. I ja to dzisiaj nie potrafię sobie racjonalnie wytłumaczyć w żaden sposób, dlaczego ja do tego księdza podszedłem. A zrobiłem to. Podszedłem do księdza, zacząłem z nim rozmawiać, zaczepiłem go. A on mnie wziął do kancelarii parafialnej, posadził mnie na krześle i zaczął mi opowiadać właśnie o Medjugorju. Zresztą muszę powiedzieć, że ten kapłan, miałem szczęście, myślę, że to w ogóle wszystko się mieści chyba w jakichś ramach Bożego planu, ponieważ ten ksiądz, mój proboszcz, nazywa się Wacek Grondalski, pomagał narkomanom. Jego idea fix było otworzyć w Polsce domy Cenacol, takiej wspólnoty, która leczy narkomanów, założona została przez włoską zakonnicę, siostrę Elwirę Petrozzi. Zresztą udało mu się to, dzisiaj jest ich kapelanem, już nawet nie pracuje w parafii, tylko biskup dał mu dyspensę, zgodę i on pracuje tylko z narkomanami. I ten ksiądz natychmiast się zorientował, jak mnie zobaczył, że byłem zaćpany, byłem odurzony heroiną i zabrał mnie do kancelarii, zaczął mi mówić, opowiadać o Medjugorju, o tym, co tam się dzieje, o sanktuarium i o wspólnocie. I chciał koniecznie, żebym ja tam pojechał. Ja oczywiście nie chciałem, ja byłem zdecydowanie na nie. Ja po prostu uważałem, że on mi tutaj jakieś historie opowiada nieziemskie po to, żeby mi namówić do wyjazdu. No ale ksiądz poznał moją mamę. Do dzisiaj zresztą nie wiem, w jaki sposób. No i po prostu mama pod wpływem jego namów postawiła mi ultimatum. Albo pojedziesz do Cenacolo w Medjugorju, będziesz się leczył, albo idziesz na ulicę. A ja nie chciałem iść na ulicy. Miałem bardzo krótki taki epizodzik ulicznego życia. Jest to koszmar, więc ja tego koszmaru nie chciałem powtarzać. Więc zdecydowałem się, że pojadę do Medjugorja, z tym, że ja nie chciałem się leczyć. Ja pojechałem przeczekać. Liczyłem, że posiedzę trochę, matka się uspokoi, wrócę i będę sobie dalej ćpał, będę dalej brał narkotyki. No ale życie, mówię, człowiek ma swoje plany, a Pan Bóg ma swoje plany. Pojechałem do Medjugorje z pielgrzymką, z grupą pielgrzymkową z Warszawy. Był to koniec kwietnia 2000 roku. Trafiłem do Medjugorja. Zacząłem po kilku, dwóch czy trzech dniach chodzić do tej wspólnoty, Cenacolo, na okres próbny. Po 6 dniach zrezygnowałem. Stwierdziłem, że Cenacolo jest po prostu jakimś domem wariatów, że to jest grupa jakichś nawiedzonych szaleńców. Wynikało to ze stylu ich życia. Surowe reguły życia w tej wspólnocie są tak surowe, że naprawdę bez modlitwy wątpię, żeby ktokolwiek to wytrzymał. Tam nie ma telewizji, nie ma komputerów, internetu, komórek, imprez, dziewczyn, nie ma nic. Oni nawet swoje osobiste rzeczy piorą w rękach, w zimnej wodzie. W Cenacolo są dwie rzeczy tak naprawdę, modlitwa i praca, więc dla mnie to było nie do przyjęcia. Po 6 dniach spasowałem, postanowiłem wrócić do Polski, z tym, że nie miałem czym wrócić. Grupa moja już odjechała. Musiałem również wyprowadzić się z pensjonatu, w którym mieszkałem, ponieważ miałem umowę z właścicielką pensjonatu, że dopóki chodzę do Cenacolo, mogę mieszkać. Ona mnie pytała o nic, ani o pieniądze, ani o nic. momencie, kiedy przestałem chodzić do ginekologa, musiałem się natychmiast wyprowadzić. No, to samo ultimatum, które postawiła mi moja mama, tak jakby jego przedłużenie. To był długi weekend, początek maja, mnóstwo ludzi. Ja wyszedłem na ulicę, pomyślałem sobie, 2-3 dni znajdę autobus, pojadę sobie, miejsce w autobusie i pojadę sobie do Polski. No niestety, a może na szczęście, to dzisiaj widzę, bardzo się rozczarowałem. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz mocno. Narkomania jest jak trąd. Narkoman to jest taki współczesny, trendowaty. Ludzie się po prostu boją narkomanów. Zwłaszcza, że jest AIDS, HIV, różnego rodzaju. Także tutaj normalni ludzie unikają narkomanów. No i po prostu zaczęły się problemy, ponieważ organizatorzy pielgrzymek wymyślali kłamstwa wszelkiego rodzaju, żeby mnie tylko nie zabrać. Utknąłem w Medjugorju na ulicy bez pieniędzy, ponieważ te pieniądze, które miałem na opłacenie pielgrzymki, oczywiście wydałem przed wyjazdem na zakup narkotyków. Miałem dużo szczęścia, że ludzie, którzy mnie wieźli, wzięli mnie za darmo. Mama pół roku potem zapłaciła za pielgrzymkę. Wylądowałem w Medjugorju na ulicy, w obcym mieście, w obcym kraju, bez znajomości języka, bez środków do życia. Zostało mi trochę marek niemieckich, bo jeszcze wtedy euro nie było, tylko miałem marki. Parę tych marek mi w kieszeni zostało. No a po paru dniach zaczął się problem, bardzo duży, ponieważ skończyły mi się narkotyki. No i zaczął się głód narkotykowy. W przypadku opiatów, heroiny, bo to jest koszmar. To jest takie umieranie na raty po prostu. No i ja, żeby to przetrwać, ten koszmar, bo zacząłem pić. No to jest południe Europy, więc tam alkoholu jest wszędzie dużo, bo są winnice, więc jest wino, rakija. Więc zacząłem kupować rakiję. Jest to tani alkohol. I go piłem. Piłem, byłem non-stop na rauszu. Bałem się wytrzeźwieć w ogóle. I no, trwało to kilka dni w ten sposób. Doszedłem już do takiej fazy, że byłem u stanu, u kresu wytrzymałości. Wytrzymałości fizycznej i psychicznej. I postanowiłem, że się powieszę. Pójdę gdzieś pod chałupę, odetnę kawał sznura i skończę ze sobą. Będę miał raz na zawsze święty spokój. No i wtedy spotkałem organizatora pielgrzymek, który powiedział, że mnie zabierze. Spotkaliśmy się za kościołem, na parkingu, przy jego autobusie. I tenże człowiek powiedział mi, wiecie, nie ma sprawy, ja cię zabiorę, tylko jest mały problem. Ja dopiero przyjechałem, jest piątek, jestem od niedawna. Wyjeżdżam w środę, do tej środy musisz tu jakoś sobie poradzić. Ja nie jestem ci w stanie pomóc. Obiecuję ci jedno, w środę wsiadasz ze mną w autobus i jedziesz do domu. Pod kościołem spotkałem zakonnika polskiego z franciszkanina, ojca Mirosława Kopczyńskiego. Będę to nazwisko pamiętał do końca swoich dni. I też zakonnik mi powiedział, że jest w Medjugorju franciszkanin, ojciec Sławko Barbaricz, który pomaga ludziom takim jak ja. I powiedział tak, idź do niego, pogadaj z nim, poproś go o pomoc, powiedz, że ty to odpracujesz. I do środy pomieszkasz z nimi, oni ci dadzą pewnie jedzenie, spanie. Ty to odpracujesz, a w środę sobie wsiądziesz w autobus. Pojedziesz do domu, do Polski. No i ja się z ojcem Sławkiem spotkałem w piątek wieczorem po wieczornych modlitwach pod zakrystią. Na moje szczęście ten człowiek był bardzo wykształconą osobą. Mówił wieloma językami. Między innymi bardzo dobrze rozumiał język polski. Władał kiepską, mówił po polsku, ale rozumiał wszystko perfekcie, także obeszło się bez tłumacza. Ja mu powiedziałem wprost, ja nie owijałem w ogóle niczego w bawełnę, tylko powiedziałem mu wprost. Proszę ojca, ja jestem starym narkomanem z 20-letnim stażem. Ja z tego już nie wyjdę, bo ja już to nie wierzyłem kompletnie. Ja z tego nałogu już nie wyjdę. Byłem w Czenakolo, byłem tylko 6 dni na okresie próbnym. Nie chcę tam być, ja się do tego nie nadaję. Wracam do Polski w środę, potrzebuję do środy tylko jakieś schronienie, dach nad głową, coś do jedzenia, żeby przeżyć, a potem wracam do kraju. Jestem gotów to odpracować. I on się zgodził. Zawarliśmy umowę, że ja do środy będę pracował z jego podopiecznymi, którym on pomagał. Mówię, bardzo dziwna grupa to była ludzi, kilkunastu ludzi z całej Europy zebranych, różnych, jak ja to mówię, połamańców życiowych, alkoholicy, narkomani. Zdarzali się ludzie z chorobami psychicznymi, schizofrenik nawet był. Ludzie po jakichś dziwnych przejściach, ludzie, którzy nie umieli sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie. Sławko pomagał nam, przywracał nas do normalnego życia. No i zawarliśmy tę umowę, że ja do środy będę pracował z tymi jego ludźmi, a w zamian dostanę jedzenie i spanie. Ostatnią noc jeszcze przespałem na ławce za kościołem. Na drugi dzień poszedłem z nimi do pracy. Oni pracowali, ja paliłem papierosy, bo ja nie byłem w stanie pracować. Przesiedziałem całe do południa paląc. Potem jeden z nich zabrał mnie na kwaterę. Umyłem się pierwszy raz po tygodniu. Było to dla mnie cudowne, bo śmierdziałem potwornie. Byłem przepocony, przepity, więc no, na głodzie, więc czułem się fatalnie, więc się wziąłem prysznic. Próbowałem coś zjeść, nie poszło mi. A potem poszliśmy do kościoła. W Medjugorju co wieczór, każdego dnia jest wieczorny program modlitewny. 2,5 godziny, taka solidna porcja modlitwy. Zaczyna się to różańcem, dwoma częściami różańca. Potem jest msza święta, modlitwa, uzdrowienie duszy i ciała, kolejny różaniec. No, trwa to, mówię, około 2,5 godziny. Koledzy szli do kościoła, ponieważ ojciec Sławko wymagał tak naprawdę od nas jednej rzeczy, modlitwy. On zawsze mówił, że wy jesteście bardzo chorzy, a Bóg jest najlepszym lekarzem. I wy musicie się modlić więcej niż inni. I program ten wieczorny modlitewny był dla nas obowiązkowy. Ja, mówiąc szczerze, mnie to, co się działo w kościele, nie interesowało nic za nic. Ja mówię, ja byłem ateistą. Ja w Boga już nie wierzyłem. Ale poszedłem z jednego bardzo zresztą prostego powodu. Powiedziałem sobie tak: chłopie, oni ci pomogli. Nakarmili cię. Zapewnili ci dach nad głową. Opiekują się tobą. Więc ty tutaj nie kombinuj, nie rób zamieszania.

Na powtarzaniu w kółko Macieju tego samego tekstu. Ja mówiłem urżeńcu, klepanie zdrowasiek. A msza święta, no cóż, to był dla mnie spektakl. Spektakl, który nie niósł w sobie żadnej treści. Ksiądz wykonywał jakieś gesty, podnosił białe kółeczko, potem kielich, rozkładał ręce, składał ręce. Coś tam mówił, ludzie mu na to odpowiadali, wstawali, klękali. Show, który dla mnie nic nie znaczył. No i przesiedziałem tak cały program, czyli dwie części różańca, mszę świętą, modlitwę, uzdrowienie duszy i ciała, kolejny różaniec. Program skończył się przed 9 gdzieś. Ale co sobotę jest adoracja Najświętszego Sakramentu, z tym, że jest przerwa od godziny tam w 8:30, od momentu, kiedy kończy się program, do godziny 10:00. A od godziny 10 do 11:00, od godziny 22 do 23:00 jest godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Chłopak, który się mną zajmował, zapytał się mnie, czy chcę zostać. Myśmy się trochę po angielsku dogadywali. Ja też coś tam dukam, on też słabo, ale coś tam mówił i rozumiał, więc byliśmy się w stanie z trudem, ale porozumieć. I on powiedział, wiesz, ty nie musisz zostawać na tej adoracji, jesteś zmęczony, możesz iść, ja pójdę z tobą. Ja nie byłem zmęczony, ja byłem wykończony. Cierpiałem potwornie. Głód heroinowy jest to koszmar. Jest to umieranie tak na raty powolutku. Bolało mnie wszystko. Dlatego szarpałem mną torsję, biegunka. Zleciało mi z nosa, tak jakbym był ciężko przeziębiony. Uzawiły mi oczy. Poza tym było mi potwornie zimno. Wtedy w Medjugorju to był taki bardzo gorący rok. Już na początku maja były temperatury 30 kilka stopni. W słońcu potrafiło być 40, a ja się trzęsłem z zimna. Więc mówię, czułem się fatalnie i marzyłem tylko o jednym, żeby się położyć do łóżka. I po raz kolejny muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie wiem. Nie mam pojęcia i nie mam żadnego racjonalnego wytłumaczenia na swoją decyzję. Bo ja podjąłem decyzję, której bym się w życiu nie spodziewał. Powiedziałem, że ja na tej adoracji zostanę. Skoro koledzy zostają, to ja też. No i zostaliśmy z tym chłopakiem, który się mną zajmował. Adoracja była w kościele. Do kościoła wejść się nie dało. Był taki tłok, że po prostu palca nie można było wcisnąć. Ale dookoła kościoła, z lewej i z prawej strony są ustawione ławki dla wiernych. Więc usiedliśmy w takiej ławce na zewnątrz kościoła. No zaczęła się adoracja. Ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Te adoracje w Medjugorju mają bardzo taką szczególną, piękną oprawę. Są prowadzone przez miejscowych franciszkanów, z tym, że rozważania tłumaczone są na różne języki. Nieraz tych języków jest nawet kilkanaście. A w przerwach między tymi rozmyślaniami zespół muzyczny po prostu śpiewa pieśni. Są to bardzo najczęściej proste, jakieś krótkie teksty w formie takich jakby kanonów. W różnych językach, także każdy może swoją cegiełkę do tego śpiewu dołożyć. No i zaczęła się adoracja, ludzie zaczęli śpiewać, modlić się, wielbić Boga, a ja siedziałem jak na tureckim kazaniu, mnie nic nie obchodziło, kompletnie. Ja to zawsze mówię tak, ja byłem otoczony murem. Murem, który zbudował wokół mnie mój nałóg. Myślę, że każdy narkoman jest takim murem otoczony. I do mnie nic nie docierało. Ja po prostu znudzony siedziałem na tej ławce i marzyłem, żeby ta adoracja się skończyła. No trwało to jakiś czas, tylko że przyszedł taki moment, że ten mur się rozsypał. Rozpadł się jak domek z kart. No i ja wtedy przeżyłem koszmar. Ja mówię o tym, co się wtedy stało, że mnie ogarnęła ciemność. Ta ciemność taka niefizyczna, że robi się ciemno, bo nie ma światła. To była ciemność natury duchowej. Ja czułem się tak, jakbym się zaczął rozpadać po prostu, jakby moja dusza zaczęła się rozpadać. Zamarły wszelkie uczucia, właściwie czułem tylko dwie rzeczy. Potworną, czarną, taką bezdenną, bezgraniczną rozpacz, która tkwiła w mojej duszy i tam gdzieś od środka rozrywała mnie na kawałki. A druga rzecz, którą jeszcze czułem, to był strach. Zimny, lodowaty strach, który złapał mnie tu za gardło i zaczął mnie dusić. Ja gdzieś tam w głębi siebie po prostu wyłem. Wyłem z tej rozpaczy i strachu. I wiedziałem jedno. Jeżeli czegoś nie zrobię, to ja do końca tej adoracji nie dotrwam. Nie wiem, co się stanie, ale stanie się coś bardzo złego. Albo zwariuję, albo sobie zrobię jakąś krzywdę. Po prostu nie wytrzymam. Problem był tylko taki, że nie miałem do kogo zwrócić się o pomoc. Byłem sam jak palec. Dokładnie. Przy mnie siedziało kilkaset osób na ławkach. Ja się czułem tak, jakby ludzkość, nie wiem, wyleciała w kosmos, wymarła, zniknęła. Byłem ostatnim człowiekiem na świecie.

0: Byłem sam na sam z tym, co się ze mną działo. Z tym strachem, ciemnością, rozpaczą. I wiedziałem, że coś muszę zrobić, bo tego nie przeżyję, tego stanu. Nie jestem w stanie. W pewnym momencie odpadłem całkowicie z sił, kompletnie. Ręce mi opadły tak na oparcie ławki przede mną, głowa spadła mi na ręce bezsilnie. I wtedy w akcie desperacji, bo tak to trzeba nazwać, to nie było coś, co było racjonalne jakieś. Po prostu w akcie krańcowej desperacji zwróciłem się o pomoc do tego, w którego nie wierzyłem, o którym mówiłem, że go nie ma. Ja po prostu już nie miałem innego wyjścia. I z tą głową opartą na rękach wyszeptałem, nikt nie słyszał, tylko ja i ten, do którego ono było skierowane, te słowa, wyszeptałem jedno zdanie. Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, jeżeli, bo ja naprawdę w niego jeszcze nie wierzyłem, jeżeli istniejesz, to zrób coś, bo ja dłużej tego nie wytrzymam. Ja dłużej nie potrafię tak żyć. Ja dłużej nie chcę tak żyć. Albo mnie stąd zabierz, albo zmień moje życie. No i wtedy stryk w jednej sekundzie. Nawet nie wiem, czy była sekunda, czy ułamek sekundy. Nie wiem, ile to było. Nie chcę wiedzieć. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jak długo to trwało. To był moment, dosłownie. W jednym momencie zniknęła ciemność, zniknął strach, zniknęła rozpacz. Zniknęło cierpienie, ale nie tylko duchowe. Zniknął głód. Ten fizyczny, narkotykowy głód. Głód, który odczuwało moje ciało. Przestało mnie boleć, przestałem się pocić, przestałem się trząść, przestały się szarpać mną torsje. Spłynął spokój. Cudowny, błogi spokój. Ja zawsze podkreślam ten fakt, bo 20 lat brałem narkotyki. Próbowałem różnych narkotyków. I dzisiaj mogę powiedzieć z całą mocą, że żaden narkotyk przez 20 lat mojego nałogu nie dał mi poczucia takiego błogostanu i spokoju, jak ten, który wtedy odczułem. No a potem skończyła się adoracja, wracaliśmy do domu. Idąc przez pola z tym chłopakiem, powtarzałem, też tak mamrotałem sobie cichutko pod nosem jedno zdanie. Modliłem się, nie mając o tym pojęcia, że to robię, bo jeszcze tego nie byłem świadom wtedy. Szedłem i powtarzałem w kółko jedno zdanie. Panie Boże kochany, Boziu kochana, ja Cię bardzo proszę, zrób coś tylko, żeby mnie ojciec Sławko nie wyrzucił w środę do Polski. Ja nigdy więcej nie chcę brać narkotyków. Tak to wszystko się zaczęło. Od 10 lat żyję w Medjugorju, mieszkam tam, do Polski przyjeżdżam tylko na urlop, na zimę. Od kilka ostatnich lat już przyjeżdżam na dłużej, 2-3 miesiące. A od tamtego czasu mogę powiedzieć jedno. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata. No miałem problemy, zresztą problemy mam do dzisiaj. Ja mogę spokojnie powiedzieć z całą szczerością, moje życie nie stało się lekkie, łatwe i przyjemne. Ja doskonale wiem, że ono nigdy takie nie będzie. Ale mimo tego, mimo tych problemów, które mam mnóstwo problemów. Jestem bardzo chory, moja wątroba rozpada się, ja mam marskość wątroby. Mnie w każdej chwili może mi się rozsypać i mogę umrzeć. Mam problemy ze samym sobą, ja nie jestem święty. Aureolka mi się nad głową nie zaświeciła. Popełniam wiele błędów. Grzeszę. Tej prostej drogi, którą wyznacza mi Bóg, wyznacza mi Jezus, bardzo często zbaczał. No, na szczęście jest konfesjoną, którym na mnie czeka Bóg. Ja zawsze tłumaczę czasami, bo spotykam się z ludźmi, którzy mówią, ja się nie będę spowiadał człowiekowi. Ja mówię, ty się nie spowiadasz człowiekowi. Chodząc do konfesjonału, to jest tak, jakbyś wyjął komórkę i wklepał numer do Pana Boga. Ten ksiądz, który tam siedzi, jest tylko słuchawką telefoniczną. To Bóg wysłuchuje twoje grzechy. No więc mówię, jak upadnę, to po prostu idę do konfesjonału, a Bóg przez sakrament pojednania mnie podnosi z tych upadków. Oczyści mnie. Muszę powiedzieć też, jeżeli mogę do tego nawiązać, że spowiedź była dla mnie dużym problemem, bo miałem sobie tyle brudu, tyle zła i grzechu, że ja nie wierzyłem, że jest na świecie kapłan, który będzie w stanie wysłuchać mojej spowiedzi do końca. I naprawdę trwało to sporo czasu, ładnych kilka dni, po tym cudownym jakby uzdrowieniu w czasie adoracji, zanim ja zebrałem się na odwagę i poszedłem do spowiedzi. Zresztą muszę powiedzieć, że pomogło mi coś. To coś, to uczucie, które de facto jest bardzo destrukcyjne. ale w moim wypadku spełniło rolę błogosławioną. To uczucie to zazdrość. Ja zacząłem zazdrościć swoim kolegom, że codziennie przystępują do komunii, a ja nie mogłem. No i po tygodniu takich, mówię, tych najtrudniejszych walk, czyli walk ze samym sobą, rozterek, jednak się zdecydowałem na spowiedź. Poprosiłem tego kapłana, który skierował mnie do ojca Sławko, tego polskiego zakonnika, o spowiedź. No i umówiliśmy się na drugi dzień, o 5 godzinę przed różańcem. Przyszedłem do kościoła, on już czekał. Był nawet tak miły, zapytał się, gdzie chce się spowiadać, czy konfesjonale, czy tak bardziej swobodnie na ławce. Oczywiście wybrałem ławkę. No więc ja mu z 1,5 godziny opowiadałem historię swojego życia. Historię wszystkich świństw, przekrętów, złodziejstwa, bandyctwa, wszystkich oszustw, które zrobiłem. No i w końcu skończyłem. Wywaliłem z siebie wszystko. A kiedy ja skończyłem, uklęknąłem oczywiście koło tej ławki, on się pomodlił, no a potem udzielił mi rozgrzeszenia. Czyli wypowiedział tą formułę, którą wypowiada kapłan, kiedy udziela rozgrzeszenia. Są tam słowa, ja odpuszczam ci grzech. I mogę powiedzieć jedno. W momencie, kiedy te słowa zostały nade mną wypowiedziane, ja odpuszczam ci grzech. Cały ten zbrud, który był we mnie, całe to zło, poczucie winy, bo ja nosiłem wielkie poczucie winy za śmierć kolegów, bo ja wielu ludziom kiedyś dałem narkotyk do ręki pierwszy raz. Oni umarli i ja siebie obwiniałem za ich śmierć, bo to ja im dałem tą śmierć do ręki. I to wszystko po prostu po tych słowach kapłana, ja odpuszczam ci grzechy, zniknęło. O tak jakby ten brud się odkleił ode mnie i odpadł. Ja dzisiaj mówię, że pierwszy raz w swoim życiu, pierwszy raz od 40 lat, miałem wtedy 40 lat, poczułem się wolny. Wolność to był mój konik życiowy. Ja hipisowałem, jak byłem młody i całe życie mówiłem o wolności. A tutaj po tych słowach kapłana, ja odpuszczam ci grzechy, ja się poczułem autentycznie wolny. I to tą wolnością, którą tak naprawdę może dać człowiekowi tylko Bóg. Bo to nie jest wolność, która jest jakby zewnętrzna. To jest wolność wewnętrzna, ona jest we mnie. I ja wiem jedno. Żaden człowiek na świecie nie jest mi w stanie odebrać tej wolności. Nawet gdyby mnie dzisiaj zamknięto w więzieniu, gdyby mnie na przykład postawiono przed sądem, wyciągnięto wszystkie moje sprawki na światło dzienne, skazano i zamknięto w więzieniu, w celi, to w celi, w której bym siedział, ja byłbym dalej wolnym człowiekiem. Bo tej wolności, którą dostałem od Boga wtedy, żaden człowiek nie jest mi w stanie zabrać.
1: Tak, zasłuchany jestem pewnie państwo też. Jedno spotkanie z kapłanem. Jedna adoracja, która zupełnie przewróciła świat do góry nogami, a właściwie podniosła do góry życie Pana Wiesława. Tych świadectw na pewno jest mnóstwo. Tak działa Jezus Chrystus obecny w Eucharystii. Jan 6:48, cytat. Jam jest chleb życia, mówi Jezus. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Dedykując te słowa państwu, jednocześnie, ale teraz szczególnie, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, rozmowę z kapłanem, lekturę Pisma Świętego, zapraszam też do posłuchania tego utworu. Ratuj swoją duszę.

0: I jeszcze chcę serdecznie pozdrowić z tych, którzy z nami na fanpage'u. Pan Tomasz, Dariusz, Małgorzata, Grzegorz, Ewa, Paweł, Anna, Michał, Szymon, Aleksandra, Maria, Jacek Wąsowski z nami z Szczylimy, Michał Guzek z Chrześcijańskiego Grania, teraz Rafael Film. Pozdrawiamy też portal Agere Kontra, gdzie odbyła się rozmowa z panem dyrektorem Maciejem Marchewiczem i wiele innych rozmów. Polecamy ten portal. Pan Tomasz, ABS, Paweł Kusz, pan Mateusz, bardzo serdecznie państwa pozdrawiamy. Alina BC, Anna. Dużo dobra życząc, zapraszam za tydzień.
1: Lista przebojów.
2: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
1: Lista przebojów. Zapraszamy na
2: muzyczne dary.
1: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
3: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran. Nie dostrzegasz nieba, trzeba u poduszki się schronić.